góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On mi odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
2: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Słyszymy o tym, jak domagano się ze strony Jezusa znaku. Mówią o tym uczeni w piśmie, faryzeusze. Ale czego oni właściwie chcieli? Przecież Pan Bóg czynił wiele wyjątkowych znaków. Czytamy na kartach Ewangelii, jak Jezus uzdrawia chorych, wskrzesza umarłych, wypędza złe duchy, pomaga zaspokoić ludzki głód rozmnożonym pokarmem, przemienia wodę w wino w Kanie Galilejskiej, potrafi także uspokoić żywioły jednym słowem. Czego domagali się rozmówcy Jezusa? Kolejnych znaków? Z czystej chęci oglądania czegoś sensacyjnego? Czy chcieli poddać Jezusa swojej kontroli? Jezus nie spełnia ich prośby, ich żądaniu, ale wzywa do tego, by zaufać Jemu samemu i Jego nauczaniu. Nie wszyscy współcześni Jezusowi, świadkowie głoszenia dobrej nowiny, świadkowie cudów, które On działał, chcieli w ten sposób postąpić. A my? Czy chcemy Jemu zaufać? Obyśmy zawsze trwali w naszej osobistej więzi z Chrystusem Panem. Oby była to zawsze więź prawdziwego zaufania.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Kawka, kaweczka po takich sportowych emocjach. Jeśli ktoś wczoraj do późna oglądał finał mundialu, no to dzisiaj pewnie nie jedną filiżankę wypije. Hiszpania mistrzem świata, drodzy Państwo, w piłce nożnej oczywiście, bo w czym innym wywalczyli, wyszarpali. Kto oglądał wczoraj te sportowe emocje, wie, że to nie był łatwy mecz. Rozpoczynamy nowy dzień razem z Radiem Nadzieja. Jest poniedziałek 20 lipca i 17 minut po godzinie 7 po gorącej słonecznej niedzieli. Dziś czeka nas trochę chłodzenia na poranek z temperaturą 14 stopni. Więcej o tym będziemy mówić do godziny 8. Będzie i sportowo, i pogodowo, więc proszę zostać z nami. Jesteśmy dziś razem do godziny 9. Katarzyna Polewko, dzień dobry.

0: I wszystko jest już jasne. Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. Wczoraj, po wczorajszym meczu wszystko się wyjaśniło, chociaż Argentyńczycy do ostatnich minut finałowego meczu Mundialu liczyli na zwycięstwo, ale ostatecznie, tak jak wiemy, 1-0 po dogrywce wygrała Hiszpania. Ale dla kibiców Argentyny trzeba przyznać, że to jest bardzo trudna do przełknięcia porażka. Posłuchajmy.
1: Nie udało się niestety.
2: No nie, po prostu słabo grali. No. Czuję się zawiedziony. No. Najbardziej jest przykre do tego, że to ostatni mundial Leo Messiego.
3: Z Hiszpanią grały bardzo dobrze. Na pewno. Argentyna ciekawa i nie było z Rusią.
1: Bardziej defensywnie grały.
3: Tak, bardzo. Tak.
4: Jeszcze nie wierzę. Miałam nadzieję, że będzie jakiś gol i idziemy na rzuty karne. Naprawdę nie wierzę, że nie udało się. Ale jestem dumna, bo naprawdę walczyli do ostatniego momentu.
0: Rzutów karnych nie było, była dogrywka 1-0, ostatni mundial Messiego, ale tak jak mówią komentatorzy sportowi, sam Messi mundialu nie wygra, wczoraj to Hiszpania była zdecydowanie lepsza, pokazała klasę, pokazała siłę, pokazała charakter na murawie i to właśnie oni są zwycięzcą i to oni wczoraj fetowali, świętowali. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. 7:30 na naszych zegarach już teraz Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka na falach Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Estetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Estetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

Sylwię Grzeszczak i Liber i dobre myśli, a my takich dobrych myśli i dobrego humoru i dobrego nastroju potrzebujemy w poniedziałek o poranku. Dokładnie 9 minut dzieli nas od godziny 8. Strażacy interweniowali wczoraj ponad 1600 razy w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Najwięcej interwencji, bo ponad 650 odnotowano w województwie małopolskim, 389 interwencji było w województwie śląskim, a niemal 200 w lubelskim. Działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, a także udrażnianiu zablokowanych dróg. Synoptycy prognozują, że dziś na przeważającym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym, a wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju burze, w czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. I sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda, szczególnie w naszym regionie. W poniedziałek, czyli dzisiaj, prognozowana maksymalna temperatura to 20 stopni, ale odczuwalnie będzie zdecydowanie mniej i faktycznie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, więc jeśli ktoś nie wyszedł jeszcze z domu, to proszę zabrać ze sobą parasolkę, bo może się przydać.

0: Chociaż pogoda dzisiaj mało wakacyjna, przyda się jakaś delikatna, lekka bluza, przyda się także parasol, bo prognozowane są przelotne opady deszczu, to informujemy, tak, trwają wakacje i dla niektórych pewnie w najlepsze. Dzisiaj 20 dzień lipca, więc nie jesteśmy jeszcze na półmetku, ale do tej połowy już powoli się zbliżamy, a skoro o wakacjach mowa, to sanepid zbadał lody nad morzem i co piąte lody z zastrzeżeniami sanepidu. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie wzięła pod lupę sprzedawane w pasie nadmorskim lody z automatu. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, informuje rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
1: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriacy. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
0: Ale to co ważne, wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella.
1: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
0: Po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji deseru. W skrajnych przypadkach lodziarnia jest zamykana. A jakie lody są najlepsze? Te oczywiście domowe.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: A to duet Sanach i Kasia Kowalska na antenie Radia Nadzieja. My już teraz sprawdzamy, co dzieje się w regionie i co dzieje się w całej Polsce. Ponad 1600 razy w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi interweniowali strażacy w całej Polsce. Najwięcej interwencji, ponad 600, odnotowano w województwie małopolskim. Rzecznik prasowy Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły mówi, że do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach w Małopolsce, gdzie drzewo upadło na bryczkę.
1: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu, a na miejscu pracowały 4 zespoły ratownictwa medycznego i wszystkie służby współdziałające.
0: Pozostałe działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, a także udrażnianiu zablokowanych dróg. Jeśli chodzi o nasz region, to burze w nocy również dały o sobie znać, ale całe szczęście obyło się bez poważniejszych zdarzeń. A to jest poranek razem z Radiem Nadzieja. 25 minut po godzinie 8.

0: Od samego rana na antenie Radia Nadzieja mówimy o wczorajszym meczu finałowym Mistrzostw Świata, ale przecież nie samą piłką nożną człowiek żyje. Są także inne dyscypliny. Siatkarze reprezentacji Polski zajęli drugie miejsce w fazie grupowej Ligi Narodów. W swoim ostatnim spotkaniu rozgrywanym w Chicago Polacy pokonali Amerykanów 3-0. Atakujący Kevin Sasak chwalił postawę całego zespołu.
1: Ja uważam, że przede wszystkim duża zasługa naszej gry. Myślę, że w każdym elemencie graliśmy dzisiaj bardzo dobrze. Czy to zagrywka, czy blok, czy obrona, czy atak. I jeśli tak będziemy grać, to tak naprawdę nieważne jest przeciwnik, każdemu będzie się z nami grało ciężko. Czasowo tego wymiaru u nas na boisku nie ma dużo, ale staramy się dawać jak najwięcej. Ja się cieszę, że mogłem pomóc drużynie i zdobyć punkt, ale myślę, że każdy, kto wchodzi, też jest tak zmotywowany i chce dać siebie maksa.
0: Z kolei środkowy Bartłomiej Lemański odchodził od indywidualnych ocen.
2: No nie było łatwo, ale mimo wszystko gdzieś tam czuję, że na każdy mecz wychodzimy gdzieś tam na tyle z taką, powiedzmy, agresją sportową, że nie dajemy przeciwnikowi za dużego pola do popisu. Tak samo było dzisiaj. Tak naprawdę najgorzej to nam wyszedł początek tego trzeciego seta, który i tak bardzo szybko odrobiliśmy dzięki tej naszej jakości gry i myślę, że to było widać. Graliśmy dzisiaj przy pełnej hali i ja się czułem, jakbyśmy grali u siebie, mimo że gramy tutaj w Chicago, także super. To jest fajne na boisku, że to czuć, że nawet jak któryś z nas może mieć gdzieś tam gorszy moment, no to mimo wszystko gdzieś tam to jest sport drużynowy i możemy się uzupełniać nawzajem.
0: Pierwsze miejsce po fazie grupowej zajęła niepokonana Japonia, a trzecia była Słowenia. Ćwierćfinałowym rywalem Polaków będą Ukraińcy, a turniej finałowy odbędzie się w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia w Chinach, więc już teraz mocno za naszych polskich siatkarzy. Trzymamy kciuki.

0: jeśli ktoś nie chce sobie popsuć humoru w ten poniedziałek i cały nowy tydzień, to radzę nie jechać na stację paliw i nie tankować swojego auta. Dlaczego? Ano dlatego, że ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program Ceny Paliw Niżej, który kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych, obowiązywał do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny, a budżetu państwa nie możemy bez końca ułożyć na te pieniądze.
0: Analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć nawet 8 zł za litr, a to właśnie ten próg może skłonić rząd do zmiany zdania.
2: Jeżeli my się zatrzymamy na tych poziomach przed 8 zł za litr, to jest chyba pewne, że raczej na wsparcie w postaci jakiejkolwiek osłony nie możemy liczyć. Natomiast jeżeli te ceny przebiją wyraźnie poziom 8 zł, będą zmierzały w kierunku 9 zł, być może to będzie ten moment, kiedy jednak rząd będzie skłonny zmienić zdania.
0: I niestety, jak prognozują eksperci, na początku tego właśnie tygodnia można spodziewać się kolejnych podwyżek.

Wszystko wskazuje na to, że 5 minut dzieli nas od godziny 9. To właśnie wtedy przywita się z Państwem na antenie Radia Nadzieja Ania Czytowska. Ja będę się już żegnać, mówię do usłyszenia. Wracam do Państwa w wiadomościach o godzinie 10. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest poniedziałek, 20 lipca, jest godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów. Słońce wstało o godzinie 4:30, więc wcześniej, a zajdzie o 20:45. Jeśli chodzi o pogodę w tym tygodniu, to odpoczywamy od wysokich temperatur, które no może kilka dni nam towarzyszyły, ale jednak były wyższe, ponieważ w tym tygodniu temperatura przynajmniej do soboty nie będzie przekraczała albo będzie tylko dobijała do 20 stopni. Tak też ma być dziś, 20 stopni maksymalnie. Spodziewajmy się również opadów deszczu w tym tygodniu, kiedy zrobi się cieplej, już w sobotę powyżej lekko 20 stopni, a w niedzielę taka jest prognoza na dziś, nawet do 27. To tak.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Myślę, że to jest muzyka młodości wielu z naszych słuchaczek, ponieważ ta piosenka została nagrana w 1998 roku, więc 28 lat temu trafiła na listy przebojów. A Państwo słuchają Radia Nadzieja w poniedziałek. Dodam, że o 9.30 jak co dzień rozmowa z gościem dnia. Dzisiaj ją dla Państwa poprowadza. Naszym gościem będzie dr Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Trwa rekrutacja na studia. Czym się więc kierować, żeby dobrze studia wybrać? Między innymi o tym będziemy rozmawiać. A za, już spoglądam na zegar, za 6 minut zrobimy konkurs. Do wygrania będzie książka Polskie Cuda Świętego Szarbela.

0: I robimy konkurs. Do wygrania jest książka księdza Andrzeja Sochala, Polskie cuda świętego Szarbela. Książka wydana przez wydawnictwo Fronda czeka na pierwszą osobę, która dodzwoni się do naszego studia. Kiedy zapytano księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, na czym polega fenomen świętego Szarbela, odpowiedział krótko: jest skuteczny. Jeśli ktoś z Państwa chciałby książkę przeczytać, proszę do nas dzwonić 512 123 502 lub 512 123 503.
1: Let me say the same thing.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Nasz gość dnia.
1: A naszym gościem dnia jest dr Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Tegoroczni maturzyści poznali już wyniki egzaminu dojrzałości. Teraz czas wyboru studiów. Czym się kierować, sercem czy rozumem?
2: I tym można by powiedzieć, bo jednak jeżeli rozumiemy pod tym sercem właśnie tą pasję, jakieś zainteresowania, to co lubimy robić, no to sercem jak najbardziej, bo to jednak musimy czy powinniśmy wybierać taki zawód, taką przyszłość dla siebie, żeby łączyć pracę z tym, co lubię robić. Bo najgorzej, jak robimy coś, czego nie lubimy, prawda? To nie jest, to wtedy nie pracujemy efektywnie. I tu jest to serce. No ale oczywiście rozum jest, podpowiada też, żeby ten zawód, który wybieramy, dał nam to taką od tej strony, powiedzmy, merkantylnej, tak, finansowej, taką dobrą, powiedzmy, przyszłość, czy szansę na dobrą przyszłość. No bo w każdym zawodzie można być, można mieć wykształcenie w każdym zawodzie, nawet tym najlepiej płatnym i ciężko sobie radzić. Chociażby właśnie dlatego, że ktoś wybrał na siłę. Znamy takie przypadki, gdzie
1: rodzice
2: wybierają, tak, albo bo tata był prawnikiem, dziadek był prawnikiem, to ja powinienem też być prawnikiem, no i się poddaję temu, a to nie do końca jest to, bo moja pasja jest zupełnie gdzie indziej, moje serce jest gdzie indziej i tutaj się rodzi problem, więc trzeba łączyć te dwie rzeczy, bo coś na siłę, to niestety, i to mamy, i to pokazuje obraz i nie tylko polskiego szkolnictwa wyższego, obraz tego, że mamy bardzo duży dropout, czyli wypadanie, niekończenie studiów, przerywanie studiów na polskich uczelniach wszystkich i publicznych, niepublicznych. To zjawisko to jest, sięga nawet ponad 20%, a więc ci, którzy rozpoczynają studia, przerywają je, nie kończą ich ze względu właśnie na ten nietrafiony wybór. Czasami z tą złą, to złe słowo, taką no nietrafioną podpowiedź, powiedzmy, tak? Albo wybieranie czegoś na siłę, żeby pokazać otoczeniu czy rodzicom, że tak, ja tutaj będę, a mam na myśli coś innego i tu trzeba na to z rozsądkiem wszystko patrzeć, żeby ten młody człowiek miał szansę ukończyć takie studia, po których będzie mógł i będzie chciał przede wszystkim pracować.
1: A czy istnieją humaniści z krwi i kości, którzy sobie nie poradzą na budownictwie czy pielęgniarstwie? Bo zastanawiam się nad tym, czy nie za łatwo trochę wciskamy dzieci do takich szufladek. Humanista, nauki ścisłe.
2: Nie. Generalnie, jak życie pokazuje i świat, wszystkiego można człowieka nauczyć, jeżeli on będzie chciał się nauczyć, tak? Ja mam doświadczenie takie z przygotowywania mojej córki do architektury, do studiów na kierunku architektura i wszystkie szkoły rysunku, które przygotowują do egzaminu na ten kierunek, mówią ci ludzie, którzy prowadzą te szkoły, mówią, ja rysunku jestem w stanie nauczyć każdego, kto będzie chciał się nauczyć, tak? On nie będzie wybitnym artystą, ale od strony technicznej i takiej, żeby zdać egzamin na architekturę, możemy każdego nauczyć. I uważam, że każdy, jeżeli będzie chciał się nauczyć, jeżeli to będzie jego pasją, to nawet jeżeli ma zacięcie humanistyczne, to ukończy i budownictwo, i architekturę, i mechatronikę, bo dusza humanisty, dusza artysty. My mamy też przykłady na naszej uczelni, kiedy okazuje się, że na przykład mamy na studiach inżynierskich osoby, które kończyły u nas w Łomży plastyk, tak ten w cudzysłowie, tak? Czyli artyści. Powiem szczerze, że nawet nie spodziewałem się tego, a jak się dowiedziałem, że są dziewczyny, studentki, które są po plastyki, są na studiach inżynierskich i mówią, że są zadowolone, że to nie był wybór na siłę jakiś i tak dalej, tylko to był świadomy wybór.

0: powinien wiedzieć, co chce robić w przyszłości?
1: Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno powinien poszukiwać. Bo poszukiwanie to jest najważniejsze. No, mamy taki świat, że trudno często młodemu człowiekowi na 100% powiedzieć, co ja będę robił w przyszłości. To też to zjawisko dropoutu pokazuje. To, że przerywają młodzi ludzie, że zmieniają kierunki. Ale z drugiej strony przecież mamy bardzo wiele przykładów, że młodzi ludzie od razu są ukierunkowani, tak? Więc to nie jest takie jednostronne, że wszyscy nie wiedzą albo wszyscy wiedzą. Natomiast jedno jest pewne, że trzeba tym młodym ludziom pomagać. Pomagać w tym poszukiwaniu, żeby oni mieli szansę poznawania różnych zawodów, różnych obszarów, powiedzmy, dziedzin życia, w których mogą pracować, żeby się łatwiej odnajdywali w tym, bo przecież ten świat się zmienia, tak? Mówimy teraz, no, sztuczna inteligencja atakuje nas z każdej strony i jedni mówią, że sztuczna inteligencja wiele zawodów zmiecie z powierzchni ziemi, że za chwilę ich nie będą znane. Mamy raporty pokazujące, że za 10, 15 lat 30%, 50% zawodów, które dziś znamy, ich nie będzie, ale jest wiele zawodów, które będą, bo sztuczna inteligencja nie wymieni nam uszczelki w zlewie, w kranie i tak dalej, więc pewne rzeczy ułatwi tą pracę, więc tutaj musimy jak gdyby tym młodym ludziom pokazywać, że są zawody, są obszary, są różne dziedziny życia, on nie będzie musiał. Zresztą w Europie Zachodniej, w Niemczech, w Portugalii, w Hiszpanii jest taka tendencja i ona jest od kilku lat jednym ze sposobów podejścia do wyboru dalszej ścieżki tej edukacyjno-zawodowej. Jest rok, tak zwany rok przerwy, gdzie młody człowiek po maturze, powiedzmy odpowiedniku naszej matury, robi sobie przerwę, idzie do pracy, ale on ma iść do pracy, rozpoznać, co go będzie interesowało. Czy rzeczywiście ten zawód, o którym on myśli, o te studia, o których myśli, czy to jest to, co da mu satysfakcję, tak? I to też jest metoda. Dzisiaj wielu młodych ludzi nie boi się tego, robi tą przerwę sobie roczną, idzie do pracy, idzie na staż, w trakcie studiów robi przerwę, żeby jeszcze sprawdzić, przekonać się, czy to był dobry wybór. I tutaj różne ścieżki, wiadomo, że to indywidualne musi być, ale jedno jest pewne, im lepsze wsparcie ma młody człowiek, tym łatwiej mu tą decyzję podjąć i ta decyzja ma szansę na to, że będzie ta decyzja bardziej trafna, tak, że ona będzie, że on będzie później w tym zawodzie pracował. No bardzo tak, to jest takie trudne, bo proszę zobaczyć poziom niżej, jak się przeniesiemy. Wybór ze szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, tam mamy jeszcze młodszych ludzi i oni muszą podejmować decyzje, czy liceum, czy technikum, jak technikum, jakie, tak? I to też jest tam bardzo dużo tych nietrafionych wyborów, zmiany kierunku, jeśli chodzi o szkoły zawodowe, no bo to jest taki etap i współczesny świat jest troszkę inny już niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu w szczególności, gdzie było ukierunkowanie. Ty będziesz takim, w takim zawodzie pracował i koniec, prawda? Dzisiaj mamy dużo większy wybór, dużo większą swobodę, a przede wszystkim dużo więcej możliwości. W związku z tym młodzi ludzie powinni z tego korzystać, ale z drugiej strony no, ten wybór jest trudniejszy.
0: Panie rektorze, wspomina pan o tym zjawisku dropoutu. Czy to jest zawsze problem? Bo może to wynika z tego, że ci młodzi ludzie teraz mniej się boją przerwać nietrafione studia.
1: Znaczy tak, to jest problem, jeżeli podjął studia i nie skończył studiów w ogóle. Mhm. Jeżeli natomiast stwierdza po pierwszym semestrze, pierwszym roku nawet, czy po drugim roku, że jednak to nie ten kierunek, to zawsze istnieje możliwość, bo dzisiaj mamy tak skonstruowane programy studiów i takie podejście, że pierwszy rok to jest w szczególności pierwszy rok, to jest przede wszystkim kształcenie ogólne, takie podstawy, gdzie można zawsze kierunek zmienić. Wtedy pojawiają się niewielkie różnice. Oczywiście nie mówię tutaj o takich bardzo specjalistycznych kierunkach jak prawo, nie wiem, medycyna, prawda, i tak dalej, ale generalnie proszę zauważyć rozwiązania nawet, powiedzmy, no taka szkoła główna handlowa, gdzie na pierwszym roku wszyscy praktycznie uczą się tego samego, dopiero później ukierunkowują się i te programy są budowane w sposób elastyczny na uczelniach, żeby właśnie młody człowiek, jeżeli stwierdzi, że to nie jest to, to żeby mógł przenieść się bez większej straty dla siebie, tak? Bez większej straty dla siebie. I w tym sensie to nie jest problem, bo to poszukiwanie wcale nie jest złe. Jeżeli ono u nas

0: zaczyna, a tak bywa, na przykład zaczyna bezpieczeństwo wewnętrzne, a po 3 miesiącach przychodzi, że nie, mi ten kierunek nie pasuje, ja chcę się przenieść na przykład na rolnictwo, tak? To nie stanowi żadnego problemu. Najgorzej, jak jest młody człowiek, który jest na 2., 3. roku i on rzuca studia, bo stwierdza, że studia nie są dla niego, bo nie rozumie pewnych rzeczy. A później przekonuje się za 5-10 lat, jaki to wielki błąd popełnił, bo te studia są mu potrzebne w pracy, tak?
1: On i wy próbujecie takich studentów jakoś temu przeciwdziałać?
0: No tak, staramy się wspierać ich. Mamy poradnictwo psychologiczne, mamy zajęcia wyrównawcze, bo te przyczyny różne są tego porzucania. Gdzieś tam sobie nie radzi. Matematyka, fizyka, chemia na przykład, prawda? Gdzieś tam szuka innej drogi dla siebie, albo ma nawet problemy czasami.
1: Właśnie coś w życiu się zadziała.
0: Coś się w życiu dzieje. No, różne są przykłady, powiedzmy bardziej dojrzali, a nawet młodzi, którzy szybko wzięli w ślub. Dzisiaj rozwody są bardzo często takim traumatycznym przejściem dla tych młodych ludzi i oni wtedy tracą sens z oczu, tak? Tego wszystkiego, co do tej pory robili, przerywają te studia. Nie dalej, w ubiegłym tygodniu miałem telefon od młodego człowieka, który nie zaliczył tego semestru, nie chodził na zajęcia, no bo właśnie rozwód się przytrafił tam i mówi, co on ma zrobić. Oczywiście pomożemy, tego semestru już nie nadrobisz, bo jak nie chodziłeś na zajęcia, ale musimy znaleźć rozwiązanie takie, żebyś wziął czy urlop dziekański, ten przeczekał semestr i mógł kontynuować studia. On się szybko otrząsnął, ale różne sytuacje życiowe bywają, czasami śmierć osoby bliskiej, czasami też pomysł na jakiś tam wyjazd i dobrze, jak młody człowiek sobie pojedzie gdzieś tam za granicę, zarobi, ale zawsze może wziąć urlop dziekański i za rok wrócić i kontynuować tą naukę. Tak jak mówię, najgorsza jest sytuacja, kiedy ja zawsze mówię, słuchaj, jeżeli już inne rzeczy ciebie nie przekonują, to zobacz, 3 lata chodziłeś na studia. Czas, pieniądze, wysiłek. To wszystko tak, jakbyś wyrzucał w błoto, tak? To ja bym chciał chodzić za takimi ludźmi, którzy to robią i zbierać ten, nie tylko te pieniądze, ale ten czas dla siebie, prawda? Ten wysiłek, który włożyłeś, wielu ludzi by chciało mieć taką szansę, żebyś to skorzystał. Zostało ci semestr albo 2 semestry do końca studiów, a ty rezygnujesz ze studiów, jeżeli nie ma żadnych w zasadzie z punktu widzenia takich formalnych podstaw do tego, żeby rezygnował ze studiów, bo ma wszystko zaliczone.
1: I te rozmowy coś dają?
0: Tak. Często ci ludzie...
1: Ale to chyba na takiej właśnie uczelni jak wasza, gdzie ta bliskość ze studentami jest większa niż na jakichś gigantycznych uczelniach.
0: To też na pewno, natomiast to się bardzo mocno zmienia, bo uczelnie widzą ten problem, tak? Zauważają i organizują to właśnie wsparcie w różnych zakresach. My właśnie rozpoczęliśmy w tym roku projekt i kilkadziesiąt uczelni w Polsce, właśnie ten projekt przeciwdziałania dropoutowi. To ma służyć właśnie temu, żeby to zjawisko zmniejszyć, bo to wcale nie jest tak, to też można by powiedzieć, z drugiej strony spojrzeć na ten medal, powiedzieć, no tak, nie kończą studiów, bo się nie nadają do tego, prawda? Ale tak jak szkołę podstawową, można by powiedzieć, że też wiele młodych ludzi nie ma takiego predyspozycji, a wszyscy muszą skończyć szkołę podstawową, tak? Ja nie mówię, że wszyscy muszą skończyć studia, którzy rozpoczęli, ale nie chcemy, aby to niekończenie wynikało z takich rzeczy, które nie powinny powodować tego niekończenia, tak? Bo jeżeli ktoś rzeczywiście nie radzi sobie, tak już można by powiedzieć, bardzo mocno widać, że nie opanował pewnych materiałów, no to nie skończy studiów. No to jest w pewnym sensie naturalne i to się nazywa, tak można powiedzieć technicznie u nas, odsiewem, tak? Naturalny odsiew, nie poradził sobie, okej, zrezygnął, ale chodzi o tych, którzy nie ma podstaw właśnie ani merytorycznych, ani innych, żeby zrezygnowali, a oni jednak rezygnują. Jakieś tam inne czynniki na to wpływają.
1: A czym się powinni kierować młodzi ludzie przy wyborze uczelni?
0: Ja myślę, że przede wszystkim tym, co chcą studiować, tak? Ja zawsze powtarzam, jak my jeździmy, promujemy się, mówimy, że na naszej uczelni jakie są kierunki, że my nigdy nie namawiamy, że wszyscy mają przyjść do nas. Ty musisz sam wybrać, co będzie dla ciebie najlepsze. Pierwsze to jest to, co chcesz studiować, a dopiero później, gdzie chce studiować, tak? A wszystkie inne czynniki to są, mają wtórną rzecz. Są ludzie, którzy chcą z tych mniejszych miejscowości, z takiego miasta jak Łomża i podłomżyńskich miejscowości, wyjechać do dużego miasta. I to jest naturalne, ich nie zatrzymamy.
1: I kierują się wyborem miasta.
0: I pojadą, tak jest, pojadą do Wrocławia, Gdańska, Białegostoku, Warszawy, prawda? Bo tam widzą, mają upatrzony i kierunek, uczelnie w dużym mieście, bo ono daje jakieś tam możliwości. Ale mamy bardzo dużo ludzi młodych, którzy nie widzą się w wielkim mieście i mają tutaj wybór, tak w naszej Łomży. Mamy przecież w końcu 4 uczelnie i różne kierunki na tych uczelniach i teraz muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki kierunek, na jakich, czy studia stacjonarne, czy niestacjonarne, bo wielu tych młodych ludzi chce pracować od poniedziałku do piątku. Z tym też się spotykamy, no, że jednak ci, którzy zostają w Łomży, czy w miejscowościach okolicznych, ich podejście jest takie, od poniedziałku do piątku pracuję, w weekend studiuję, czyli dwa w jednym, zdobywam doświadczenie, zarabiam na siebie, już nie jestem na utrzymaniu rodziców albo odciążam rodziców, prawda? A jednocześnie podnoszę swoje kwalifikacje, kompetencje, studiuję i to są te, i to jest takie zdrowe podejście, gdzie widać, że wtedy młody człowiek wie, czego chce, tak? Że wie, czego chce. Ja zawsze mówię, bardzo fajnie mi się podoba, bo tutaj jednak jest to zróżnicowanie, jeśli chodzi o takie podejście ze względu na płeć. To można zauważyć, że często młodzi panowie, to oni mówią, o, bo ja pracuję, to ja nie miałem czasu i tak dalej. I oni, te ich wybory są trudniejsze. A kobieta, dziewczyna młoda, nawet jak ma małe dziecko, ona zawsze zdąży, zawsze poradzi sobie i ten wybór wydaje się zawsze bardziej taki trafiony, czy może bardziej przemyślany, nie wiem, tak? Ukierunkowany na to. Oczywiście trzeba patrzeć też, co uczelnia daje, tak? Jakie możliwości, ale także w czym wspiera. Tak jak mówię, no, u nas na przykład mamy pokoiki dla pani z dziećmi małymi i co weekend przynajmniej kilka pań przyjeżdża albo z mężem, albo z rodzicami, z małym dzieckiem. W przerwach między zajęciami chodzą do tych hoteli, do tego hotelika i karmią te dzieci, więc to wszystko można połączyć. I studia, i małe dziecko, i pracę, to życie pokazuje.
1: Ale to już jest taka duża świadomość, bo kiedyś się mówiło, o, nie dostałeś się na studia stacjonarne, to pójdziesz na zaoczne. Teraz to jest inaczej, to jest często po prostu wybór.
0: Tak, to jest wybór, to jest świadomy wybór, że studia niestacjonarne wcale nie są tymi studiami, można by powiedzieć, drugiej kategorii, tak jak to kiedyś to było, o, zaoczne, nie? Mhm. Student zaoczny to takie, jak gdyby pejoratywne znaczenie miało. Dzisiaj nie. Dzisiaj to jest taka świadomy wybór, bo ja chcę pracować. Jednocześnie zbieram doświadczenie i jednocześnie zarabiam. I dzięki temu jestem samodzielny, samodzielna, mogę sobie poradzić w życiu. I to jest fajne właśnie, że takie możliwości są.
1: A które kierunki, jak się spodziewacie, będą najbardziej popularne i oblegane u was w tym roku?
0: No, nadal cały czas i miejmy, że tak będzie. Jeszcze przez wiele lat nadzieję. Pielęgniarstwo to jest ten kierunek, gdzie w całej Polsce mamy rekordy popularności. Oczywiście pomijam tam medyczne, w sensie kierunki lekarskie, ale pielęgniarstwo tam, gdzie jest, to no, bije rekordy popularności, ale jestem po kilku rozmowach z kilkoma dyrektorami szpitali z naszego województwa i z województwa mazowieckiego. Nadal tych pielęgniarek brakuje, ta wymiana pokoleniowa trwa i to jest potrzebne, więc pielęgniarstwo jak najbardziej. Dobrze też budownictwo i rolnictwo. To są te, rolnictwo to nasz sztandarowy kierunek, kiedyś jedyny. Pomimo tego, że na wielu uniwersytetach, gdzie jest rolnictwo, jest problem, no to my to rolnictwo co roku mamy nabór, zbierają się dwie grupy studentów, więc tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Budownictwo też, mimo że to jest trudny kierunek i był taki moment, gdzie na budownictwo było małe zainteresowanie, zresztą to widać też w technikach budowlanych, gdzie bardzo mało uczniów przychodzi do tych techników, ale jednak Jednak teraz to się zaczyna odradzać. Chyba też młodzi ludzie zaczynają rozumieć. To jest taka kolejna zasada, którą ktoś mi kiedyś powiedział. Ja staram się przekazywać młodym ludziom, że lepiej przez te 5 lat studiów ciężko pracować, a potem przez całe życie łatwo żyć, niż kończyć studia i bawić się dobrze przez 5 lat, a potem całe życie narzekać, że jak mi ciężko w życiu, bo nie mogę znaleźć pracy, albo ta praca jest niesatysfakcjonująca z różnych aspektów, prawda? Więc to są te kierunki. No i logistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne, które mamy, powiedzmy tutaj troszkę trudniej, ale to też wynika z bardzo dużej ilości ofert na tych kierunkach, co powoduje, że no wiadomo, ta liczba osób się rozprasza na wiele uczelni.
1: A jeśli chodzi o budownictwo i sztuczną, budownictwo i rolnictwo, to sztuczna inteligencja tutaj też mocno wkroczyła w te dziedziny naszego życia i wy też dostosowujecie nauczanie właśnie do tych zmian. Jeśli chodzi o rolnictwo, to nie tylko sztuczna inteligencja, ale też klimat i tak dalej, nowoczesność. No a jeśli chodzi o budownictwo, no to inteligentne domy to jest przyszłość
0: tak
1: i
0: jest.
1: Rzeczywistość.
0: Tak jest, to jest rzeczywistość już dziś i my wprowadzamy i wprowadziliśmy do programów wszystkich kierunków przedmiot, który jest związany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w danym zawodzie. Rolnictwo, no tutaj te różne obszary wchodzą, rolnictwo regeneratywne, tutaj ćwiczymy także w sensie takim, że mamy projekty międzynarodowe dotyczące tych rozwiązań proekologicznych w obszarze rolnictwa, wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji i w rolnictwie, i w kształceniu, przygotowywaniu rolników. To wszystko się dzieje. Pojawia się rolnictwo miejskie, które chcielibyśmy też wprowadzić. W Japonii pierwsza farma, wczoraj wyczytałem, pierwsza farma na dużą skalę, gdzie w ogóle cała produkcja odbywa się pod dachem, w warunkach kontrolowanych, ze sztucznym naświetleniem, z pełni kontrolowaną podlewaniem, ochroną, ale to wszystko ma swoje zalety z punktu widzenia współczesnego rolnictwa i zmian związanych z klimatem, że tam nie mamy wpływu ani nie, czy inaczej nie dopuszczamy właśnie szkodników, chorób, bo w zasadzie to jest jak laboratorium, więc ilość zużywanych środków ochrony roślin diametralnie się zmniejsza. Oczywiście ktoś powie, że dużo energii, to tak, dużo energii, natomiast no mamy już dzisiaj odnawialne źródła energii, możemy z nich korzystać, więc to przestaje być problemem, bo w rolnictwie wprowadzanie odnawialnych źródeł energii przyspiesza bardzo mocno. I dzięki temu jesteśmy uniezależnieni od warunków pogodowych. Grad nam nie zniszczy uprawy, powódź nam nie zniszczy, susza nam nie zniszczy. I to są takie rzeczy, które jeszcze może dzisiaj w naszych warunkach i w przypadku naszego rolnictwa nie są tak popularne, ale będą się pojawiały. W dużych miastach to już obserwujemy i w Chinach, gdzie w wielkich miastach buduje się takie budynki jako farmy po to, żeby nie wozić warzyw, w szczególności i ziół do restauracji przez wiele kilometrów, setki czy tysiące kilometrów, tylko żeby ta uprawa była na miejscu, pod ręką, że ten towar jest świeżutki, dostarczany w ciągu czasami kilkunastu, a czasami tam dwóch, trzech godzin.
1: I tu dziś musimy kończyć naszą rozmowę. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych, był naszym gościem dnia. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor i życzę wszystkim udanych wakacji, urlopów, kto jeszcze nie wykorzystał, więc mam nadzieję, że pogoda nam się ustabilizuje i będziemy mogli korzystać z uroków polskiego lata.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: To była ciężka noc dla strażaków. Po nocnych burzach mundurowi wyjeżdżali do akcji ponad 1600 razy. W tym tygodniu rozstrzygnie się przyszłość Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec sprawdzimy, jak wyglądała wczorajsza potańcówka na Starym Rynku w Łomży. Ponad 1600 razy wyjeżdżali wczoraj i w nocy strażacy do usuwania skutków burz i ulew. Najwięcej interwencji mieli w województwie małopolskim ponad 650 i w śląskim niecałe 400. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, mówi, że wyjazdy służb dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew.
2: Działania dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatrołomów z dróg komunikacyjnych, z posesji, pompowania wody z zalanych posesji i terenów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów. I tutaj w naszych statystykach odnotowaliśmy 28 uszkodzonych dachów na budynku.
1: Strażak dodaje, że wskutek intensywnych burz kilka osób zostało rannych.
2: Między innymi w województwie małopolskim, gdzie drzewo przewróciło się na bryczkę i 6 osób zostało zabranych przez zespoły ratownictwa medycznego.
1: W związku z burzami prewencyjnie w kraju ewakuowano także kilka obozów harcerskich.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rozpoczynający się tydzień będzie kluczowy dla przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Do czwartku politycy tego ugrupowania muszą wycofać się z działalności w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach politycznych. Za sprzeciw grozi im wyrzucenie z partii.
4: Na rezygnację z aktywności nie chcą się zgodzić osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Sytuacja jest napięta, a wiceprezes i europoseł PiS Tobiasz Bocheński apeluje o jedność w partii.
5: To nie jest tak, że kilka osób może narzucać całej partii panu prezesowi Kaczyńskiemu swoje zdanie i dokonywać takich awantur na zewnątrz.
4: Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej mówi, że rozłam w PiS jest jak najbardziej możliwy, bo żadna strona sporu nie chce się cofnąć.
6: Jeśli żadna ze stron nie zrobi kroku wstecz, no to prawdopodobnie grupa Mateusza Morawieckiego zostanie z Prawa i Sprawiedliwości wypchnięta.
4: Rozłamu w PiSie spodziewa się także Tomasz Trela z Lewicy.
7: Ja kibicuję. Im gorzej na prawicy, tym lepiej na lewicy i w partiach demokratycznych.
4: Po piątkowym spotkaniu z prezesem PiS Mateusz Morawiecki napisał, że jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem.
1: O szczegółach mówił Arkadiusz Augustyniak.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ponad 2000 uczniów z 22 szkół ponadpodstawowych wzięło udział w kampanii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego A dlaczego nie ty? Celem akcji było uświadomienie młodych ludzi, jak jedna nieprzemyślana decyzja może zmienić całe życie. O przebiegu kampanii społecznej mówi Adam Kujawa z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
8: Pomysł kampanii A dlaczego nie ty, czyli bądź bohaterem swojej historii, a nie ofiarą chwili, narodził się w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. W kampanii wzięło udział 22 szkoły, w tym około 2000 uczniów. Były to pełne emocji rozmowy z fantastyczną młodzieżą, podczas których padały bardzo dojrzałe i ważne pytania. A patrząc na zaangażowanie i zainteresowanie, mam poczucie tego, że osoby, które brały w nich udział, zwrócą większą uwagę na bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich.
1: Wicemarszałek województwa Wiesława Burnos zapewniła, że Departament Zdrowia ma już pomysły na kolejne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.
9: Następne działania będzie skierowane do osób i do dzieci i do rodzin głuchoniemych, bo to jest ważny, niezauważony do tej pory w należytym stopniu problem dzieci, które rodzą się w rodzinie głuchoniemy i ich pierwszym językiem jest język migowy, a później muszą się odnaleźć w świecie, w szkole, na podwórku.
1: Kampania, którą realizowano od kwietnia, miała charakter edukacyjno-profilaktyczny i była skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego. 2,5 godziny tradycyjnej muzyki, tanecznych pląsów i doskonałej zabawy na Starym Rynku. Tak wyglądała potańcówka ludowa zorganizowana przez projekt artystyczny Meandry, która zakończyła niedzielny jarmark Zasmakuj w Łomży. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem Łomżan, a na parkiecie królowali seniorzy. Na Starym Rynku był nasz reporter Paweł Majewski.
10: Wspaniale się bawimy, jest fajna impreza, piękna pogoda Jesteśmy mega szczęśliwi, zadowoleni.
11: Coraz bardziej więcej tych imprez.
10: Co tydzień byśmy chcieli, żeby w Łomży odbywały się takie imprezy.
12: Luksusowo, my lubimy ogólnie muzykę, także bawimy się dobrze.
13: Takie imprezy potrzebne są w Łomży?
12: Zdecydowanie.
13: Może trochę za krótka wręcz dzisiaj ta potańcówka?
12: Nie, my tak często je mamy, że dajemy sobie radę.
10: Świetnie, bawimy się. Super.
13: Impreza się podoba?
10: Bardzo się podoba.
13: Muzyka fajna?
10: Muzyka fajna. Seniorkami jesteśmy, jak pan widzi. Bawimy się świetnie, naprawdę.
14: Muzyka dobra i żeby to było częściej, no.
13: Fajne takie melodie ludowe, prawda?
12: Przepiękne. Naszych czasów w zasadzie, nie?
13: Z czasów młodości, tak?
12: No, oczywiście, oczywiście.
1: A w kolejnych wiadomościach o godzinie 11 sprawdzimy, jak wyglądał wczorajszy Dzień Ziół Narwiańskich w Muzeum w Drozdowie. Do usłyszenia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to będzie kolejny tydzień z ochłodzeniem. Dziś temperatura maksymalna to tylko 20 stopni. Do tego zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu również są możliwe. Teraz na termometrach 18 stopni. W nocy temperatura spadnie do 13. Jutro tylko 18 w ciągu dnia maksymalnie z opadami deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
15: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
15: Po reklamie.

0: Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale mundialu Argentyny po dogrywce 1-0. Argentyńczycy w doliczonym czasie drugiej połowy stracili zawodnika i grali od tego momentu w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce za faul. Andrzej Janisz mówi o selekcjonerze Hiszpanów, Luisie de la Fuente, który wcześniej trenował m.in. reprezentacje młodzieżowe.
1: Tam jest 14 zawodników, którzy grali u niego w młodzieżówkach w drużynie olimpijskiej. On tych ludzi ukształtował. To jest nieprawdopodobne, co zrobił ten człowiek. I to, że Hiszpanie na niego postawili. A pamiętajmy, co tam się działo. Lopetegui, który trenerem przestał być dzień przed mistrzostwami świata. Ta tragedia życiowa Luisa Enrique, która spowodowała, że jego asystent postanowił zostać trenerem i nie chciał dopuścić Luisa Enrique. A tu nagle człowiek, którego poza Hiszpanią nikt nie znał. I ten człowiek dorównuje Aragonesowi, Del Bosque. Kapitalna sprawa.
0: Mówił dziennikarz Andrzej Janisz, a trener bramkarza Andrzej Dawidziuk chwali szkoleniowca Hiszpanii.
2: Myślę, że długo na to pracował, ponieważ on wcześniej jeszcze należałoby zwrócić uwagę, że też odnosił sukcesy pracując z młodzieżą. Pamiętam, jak został zatrudniony troszeczkę jako trener, który może będzie kilka miesięcy, może wytrzyma rok. Okazało się, że to doświadczenie, które zbierał wcześniej, część zawodników, których prowadził w reprezentacji U21, on ma ich w kadrze, między innymi Unai Simon był bramkarzem tej reprezentacji wówczas.
0: A to drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni zdobyła w 2010 roku. Argentyńczycy bronili mistrzostwa wywalczonego przed 4 laty. Spotkanie odbyło się na stadionie pod Nowym Jorkiem w obecności 80 tysięcy kibiców.

0: Pierwsze ważne decyzje dotyczące budżetu obywatelskiego Łomży na 2027 rok już podjęte. Spośród 59 zgłoszonych przez mieszkańców zadań, 42 projekty zostały dopuszczone do etapu głosowania. Autorzy odrzuconych mają szansę na zmianę tej decyzji. Łącznie na realizację pomysłów w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego zaplanowano ponad 3 miliony złotych, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
1: Na zadania ogólnomiejskie 1 550 000 złotych, w tym 1 300 000 na zadania o charakterze inwestycyjnym i 250 000 na zadania o charakterze społecznym. Na zadania osiedlowe przewidziano po 110 000 na każde osiedle.
0: A listę projektów zakwalifikowanych do głosowania i wstępnie odrzuconych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta. Głosowanie zaplanowane od 15 września do 2 października, a jego wynik mamy poznać 27 października.

0: Co piąte lody z zastrzeżeniami sanepidu. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie wzięła pod lupę sprzedawane w pasie nadmorskim lody z automatu. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, mówi rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
1: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriaty. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
0: Wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella, dodaje Małgorzata Kapłan.
1: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
0: Mówiła Małgorzata Kapłan z sanepidu, a po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji tego deseru. W skrajnych przypadkach taka lodziarnia może zostać zamknięta.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: A to będzie raczej chłodny, bo nie przekraczający 20 stopni i deszczowy tydzień. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz mówi, że spadkowi temperatury towarzyszyć będą zachmurzenie i opady deszczu także.
1: Które miejscami mogą być dość intensywne, a temperatury maksymalne będą się układały w przedziale od 18 do 22 stopni. We wtorek na północnym wschodzie Polski temperatura maksymalna może wynieść tylko około 14 stopni. Opadom będzie też towarzyszył umiarkowany, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu.
0: A nocami temperatura minimalna spadnie do poziomu od 10 tylko do 12 stopni, a to jest poniedziałek, 20 lipca. Spędzają Państwo go z radiem. Nadzieja za 20 minut 11.

0: Przed pośpiechem przy braniu kredytów na wakacje ostrzega radca prawny Marcin Szołajski, który podkreśla, że finansując wakacje za pośrednictwem kredytu lub pożyczki, należy przeanalizować umowę z bankiem.
1: Bank musi bardzo szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania. I teraz niestety jest problem, bo wszyscy się śpieszymy. I w momencie, kiedy przychodzimy do biura podróży, biuro podróży mówi, no nie może, zabrakło panu pieniędzy, ale tutaj jest super oferta. Podpisujemy umowę nie czytając. Przeczytajmy tę umowę dokładnie i wiedzmy, na co się zobowiązujemy.
0: Mecenas Marcin Szołajski dodaje, że tego rodzaju kredyty konsumenckie chronione są przez tak zwaną sankcję kredytu darmowego. W przypadku popełnienia przez bank określonych błędów, na przykład doliczenia kosztów prowizji czy ubezpieczenia do kwoty spłacanego kredytu, konsumentowi przysługuje prawo do spłaty jedynie pożyczonej kwoty bez odsetek. Przepisy te dotyczą kredytów konsumenckich do kwoty 255 tysięcy złotych.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Czarne chmury nad PiS-em. Do czwartku członkowie mają wybór, partia czy stowarzyszenie. W kościele rozpoczął się tydzień świętego Krzysztofa. Wczoraj muzeum w Drozdowie tętniło życiem. Wszystko za sprawą Dni Sił Narwiańskich. Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Chorała nie zamierza odchodzić ani ze stowarzyszenia, ani z partii. Mówił o tym, odnosząc się do ultimatum postawionego przez władze Prawa i Sprawiedliwości. Przynależność do stowarzyszeń politycznych albo dalsza praca w strukturach ugrupowania.
2: No ja wybieram trzecią opcję, i PiS, i Rozwój Plus. Ja wstępowałem do PiSu 22 lata temu, podpisałem deklarację członkowską, znam statut PiSu i działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus w niczym nie stoi w sprzeczności z tym statutem, bo realizuje. No Rozwój Polski nie jest sprzeczny z celami PiSu, jest celem PiSu, stąd i stowarzyszenie, które działa w tym kierunku, jak najbardziej wpisuje się w to.
1: Do czwartku posłowie PiS mają czas na złożenie oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Po decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego poseł Jacek Sasin zlikwidował swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia nie rozwiąże.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: W kościele rozpoczął się tydzień świętego Krzysztofa. To coroczna inicjatywa, która łączy modlitwę za kierowców i podróżujących z pomocą misjonarzom. W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr można wesprzeć zakup samochodów, motocykli, łodzi i innych środków transportu wykorzystywanych na terenach misyjnych. O misji Miwa Polska mówi ksiądz Łukasz Zygmunt, dyrektor papieskich dzieł misyjnych diecezji kieleckiej.
4: Miwa Polska jest bardzo przejrzysta organizacją. Tam są konkretne projekty i konkretni ludzie, konkretne wyzwania. I dlatego też widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Papież Benedykt XVI mówi, że człowiek, który się modli, nigdy nie jest sam. Kiedy na parafii modlimy się za naszych misjonarzy, za nasze misjonarki, to wtedy oni czują naszą więź i obecność razem z nimi.
1: W ubiegłym roku dzięki ofiarności darczyńców udało się sfinansować ponad 1000 środków transportu w 36 krajach świata. Tegoroczny tydzień Świętego Krzysztofa potrwa do 26 lipca. Wyższe wsparcie na termomodernizację, wydłużony czas wykonania prac i prostsze zasady udziału. Od dziś obowiązują nowe zmiany w programie Czyste Powietrze. Są one częścią większej reformy sztandarowego przedsięwzięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Jedną z nowości, która zaczęła obowiązywać od dziś, to skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 lat do 1 roku. To, zdaniem minister klimatu Pauliny Henning-Kloski, ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
6: Jednym z postulatów było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak, skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
5: Ponadto, jak dodaje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, podwyższono wsparcie.
7: 10% i tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
5: Dodatkowo od dziś wydłużony został także termin wykonania prac termomodernizacyjnych ze 120 do 180 dni.
1: O szczegółach mówił Krzysztof Kuczyński.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Wczoraj muzeum w Drozdowie tętniło życiem. Wszystko za sprawą Dni Sił Narwiańskich. Wydarzenie jak co roku przyciągnęło tłumy mieszkańców regionu. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, plastycznych, florystycznych czy mydlarskich, a także zgłębić wiedzę na temat właściwości ziół. Wszystko to w rodzinnej atmosferze.
8: Świetnie się bawimy, zrobiliśmy mydełka, świeczki, jest cudownie, bardzo fajny festyn, bardzo się podoba. Możemy się też dużo nauczyć o ziołach różnych, jak robić różne mieszanki, herbatki.
0: Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Przygotowaliśmy całą moc atrakcji, aby wzbogacić wiedzę mieszkańców regionu o ziołach. Przede wszystkim wykłady, które pomogą dowiedzieć się, jaka jest moc ziół, jakie jest ich zastosowanie w lecznictwie, w kosmetologii, w kuchni, ale także szereg warsztatów kulinarnych, plastycznych, florystycznych, które wzmagają zainteresowanie ziołami, a także pokazują ich piękno. ludzie przyjeżdżają do nas, bo wiedzą, że jest fajnie, przyjemnie, bo sam park robi taką atmosferę, że się chce po prostu tutaj przebywać.
9: Byłam na lodach, byłam na bańkach, byłam na malowaniu twarzy.
10: Wspaniała pogoda była, dużo uśmiechniętych ludzi, fajne warsztaty.
11: Powiem szczerze, te świeczki były bardzo fajne. No na początku mówiłem, że się nie opłaca, bo to zwykłe muzeum, zwiedzanie, ja nie lubię muzeum, bo tak mama mówiła, a tak to normalnie opłacało się bardzo przyjeżdżać.
12: Ogromne gratulacje za całokształt, za organizację, przede wszystkim absolutnie fenomenalne warsztaty. Oby częściej zapraszamy, bo takich właśnie wydarzeń w naszej okolicy trzeba.
1: Wydarzenie zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W dniu imprezy była także dostępna bezpłatna linia autobusowa na trasie Łomża-Drozdowo.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
13: Czas na prognozę pogody, a dziś w regionie jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu, 19 stopni na termometrach, a 20 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 13, jutro maksymalnie 18, ma być też deszczowo.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
14: Zapraszamy na reklamy.
3: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
14: Po reklamie.

0: 2,5 godziny tradycyjnej muzyki, tanecznych pląsów i doskonałej zabawy na Starym Rynku w Łomży. Tak wyglądała potańcówka ludowa zorganizowana przez projekt artystyczny Meandry, która zakończyła wczorajszy jarmark Zasmakuj w Łomży. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Na parkiecie królowali seniorzy. Na Starym Rynku był też nasz reporter, który rozmawiał z uczestnikami potańcówki.
1: Wspaniale się bawimy, jest fajna impreza, piękna pogoda. Jesteśmy mega szczęśliwi, zadowoleni.
2: Coraz bardziej więcej tych imprez.
1: Co tydzień byśmy chcieli, żeby w Łomży odbywały się takie imprezy.
3: Luksusowo, my lubimy ogólnie muzykę, także bawimy się dobrze.
4: Takie imprezy potrzebne są w Łomży?
3: Zdecydowanie.
4: Może trochę za krótka wręcz dzisiaj ta potańcówka?
3: Nie, my tak często je mamy, że dajemy sobie radę.
5: Świetnie, bawimy się. Super.
4: Impreza się podoba?
5: Bardzo się podoba.
4: Muzyka fajna?
5: Muzyka fajna. Seniorkami jesteśmy, jak pan widzi. Bawimy się świetnie, naprawdę.
6: Muzyka dobra i żeby to było częściej, no.
4: Fajne takie melodie ludowe, prawda?
7: Przepiękne. Naszych czasów w zasadzie, nie?
4: Z czasów młodości, tak?
7: No, oczywiście, oczywiście.
0: A z uczestnikami potańcówki, którzy jak słychać świetnie się bawili, rozmawiał nasz reporter Paweł Majewski. Zapraszam także do tego, aby zajrzeć na nasze media społecznościowe, na radiowego Facebooka, gdzie mogą Państwo także zobaczyć te relacje Pawła z potańcówki na Starym Rynku.

A po mundialu czas na pewne podsumowania. Tych sportowych już było trochę na naszej antenie i jeszcze dziś będzie, ale Wielka Brytania rozlicza się z mundialem ze sporą dozą krytyki. Miało być największe piłkarskie widowisko w historii i pod względem rozmachu rzeczywiście było. Brytyjskie media oceniają mundial z udziałem 48 drużyn jako turniej efektowny, kosztowny, po którym mimo świetnych meczów pozostał niedosyt. Komentatorzy na Wyspach zwracają uwagę, że atutem mistrzostw był fakt, że wywoływały intensywne emocje, były niespodziewane wyniki, sukcesy drużyn spoza grona faworytów i mecze rozstrzygane w końcówkach. Krytycznie oceniają jednak stronę finansową organizacji mundialu. Dla FIFA był to marketingowy sukces, ale dla kibiców oznaczał bardzo drogie bilety, kosztowne przeloty i tysiące kilometrów do pokonania między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Brytyjscy publicyści pytają, czy nie był to mundial przygotowany bardziej dla sponsorów i telewizji niż dla fanów piłki nożnej. Za największy skandal brytyjskie media uznają oczywiście sprawę reprezentanta Stanów Zjednoczonych po tym, jak otrzymał czerwoną kartkę. Donald Trump zadzwonił do szefa FIFA, a niedługo później karę zawieszono. Na Wyspach odebrano to jako polityczną ingerencję w sport. Nie wszystkim spodobała się także oprawa finału mundialu, reklam i telewizyjnego show. Było ich zdaniem za dużo, a piłka nożna zeszła na drugi plan. Anglicy cieszą się z miejsca na podium, a Szkoci z tego, że po niemal 30 latach znów zobaczyli swoją reprezentację na Mistrzostwach Świata.

0: Większe bezpieczeństwo i nowa opowieść o kurpiowskim wynalazcy. Takie zmiany czekają Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Placówka otrzymała 420 tysięcy złotych z budżetu województwa podlaskiego. Aż 400 tysięcy zostanie przeznaczone na montaż nowoczesnego monitoringu i system nagłaśniania ostrzegawczego, który zwiększy bezpieczeństwo zabytków, eksponatów i odwiedzających także, mówi Anna Szynkiewicz, dyrektor Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie.
1: W tym roku chcemy zrealizować również inwestycje w postaci montażu monitoringu na terenie skansenu kurpiowskiego. Ma to na celu zabezpieczenie naszych obiektów, także bezpieczeństwo odwiedzających. Będzie to monitoring z nagłośnieniem ostrzegawczym. Na ten cel otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotację celową 400 tysięcy złotych.
0: A pozostałe środki pozwolą zrealizować projekt poświęcony Janowi Mockowi, wybitnemu kurpiowskiemu konstruktorowi, który nazywany jest Da Vincim z Myszyńca. To jest poniedziałek z Radiem Nadzieja, już 11:30 minęła.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna pisze, że zauważyła ostatnio niepokojącą tendencję do stawiania zaimka zwrotnego się za drugim z kolei bezokolicznikiem lub czasownikiem w zdaniu. Chodzi o takie zdania jak na przykład: udało wygrać się ten mecz, lub nie bójmy leczyć się pacjentów tym lekiem. No, leczyć się pacjentów to w ogóle jest dziwaczne zdanie, bo przecież chodzi albo o leczenie pacjentów, albo o leczenie się. To jest zupełnie co innego. I dlatego też jeszcze dziwniej to brzmi. Tu chodzi, nie bójmy się leczyć. Gdybyśmy tak napisali, powiedzieli, to byłoby to zupełnie naturalne. To tak jest, że ten zaimek tak jak gdyby przypominał się w trakcie mówienia, i niedodany wcześniej jest dodawany za późno. Udało się wygrać ten mecz oczywiście, a nie udało wygrać się ten mecz. Nie możemy już po drugim czasowniku dodawać coś, czego nie dodaliśmy wcześniej. Nie bójmy leczyć się pacjentów, nie bójmy się leczyć pacjentów. Oczywiście tylko taki szyk jest naturalny. My mamy czasami kłopoty wtedy, kiedy pojawiają się na przykład dwa takie się, na przykład leczę się u doktora X. To jest normalne, ale boję się leczyć się u doktora X. Niektórzy już by z tego drugiego zrezygnowali się i powiedzieli, boję się leczyć u doktora X, tak jak gdyby to się obsługiwało na obie strony, jeden czasownik i drugi. Boję się leczyć u doktora X, na przykład. Chociaż nie powinniśmy się specjalnie obawiać leczenia się i obawiać się u lekarzy. Udało się, boimy się. To są czasowniki, które wymagają tej zwrotności, przez co przestaje ona być taka znowu zwrotna. I to się jest obligatoryjne, konieczne. Udało się, wygraliśmy. Ale udało wygrać się zdecydowanie niepoprawnie. Szyk musi być tylko taki. Udało się wygrać. No, się udało, jeżeli coś tam jeszcze przed tym się jest.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Josh Groban i jego wersja piosenki Skyfall, napisanej oczywiście przez Adele do filmu Skyfall o przygodach Jamesa Bonda. O godzinie 12, więc już za 5,5 minuty zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy, modlitwą Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Wiemy, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw, kościoła zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Wiele trzeba czynić, a nie za wiele, znaczy uczynić wszystko, co można, ażeby rodzinie stworzyć potem warunki. Warunki pracy, warunki mieszkania, warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem, poszanowanie społeczne rodzicielstwa, radość z dzieci, które przychodzą na świat, pełne prawo do wychowania, a zarazem wieloraką pomoc w tym wychowaniu. Od cały wielki, bogaty program, od którego zależy przyszłość człowieka i przyszłość narodu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Wczoraj Muzeum w Drozdowie tętniło życiem, a wszystko za sprawą Dni Ziół Narwiańskich. Wydarzenie jak co roku przyciągnęło tłumy mieszkańców regionu. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, plastycznych, florystycznych czy mydlarskich, a także zgłębić wiedzę na temat właściwości ziół, a wszystko to w bardzo rodzinnej atmosferze.
1: Świetnie się bawimy, zrobiliśmy mydełka, świeczki, jest cudownie, bardzo fajny festyn, bardzo się podoba. Możemy się też dużo nauczyć o ziołach różnych, jak robić różne mieszanki, herbatki.
2: Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Przygotowaliśmy całą moc atrakcji, aby wzbogacić wiedzę mieszkańców regionu o ziołach. Przede wszystkim wykłady, które pomogą dowiedzieć się, jaka jest moc ziół, jakie jest ich zastosowanie w lecznictwie, w kosmetologii, w kuchni, ale także szereg warsztatów kulinarnych, plastycznych, florystycznych, które wzmagają zainteresowanie ziołami, a także pokazują ich piękno. Ludzie przyjeżdżają do nas, bo wiedzą, że jest fajnie, przyjemnie, bo sam park robi taką atmosferę, że się chce po prostu tutaj przebywać.
3: Byłam na lodach, byłam na bańkach, byłam na malowaniu twarzy.
4: Super, fajnie, miła atmosfera.
5: Wspaniała pogoda była, dużo uśmiechniętych ludzi, fajne warsztaty.
6: Powiem szczerze, te świeczki były bardzo fajne. No na początku mówiłem, że się nie opłaca, bo to zwykłe muzeum, zwiedzanie. Ja nie lubię muzeum, bo tak mama mówiła, a tak to normalnie opłacało się bardzo przyjeżdżać.
7: Ogromne gratulacje za całokształt, za organizację. Przede wszystkim absolutnie fenomenalne warsztaty, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wiankowanie było urzekające. Pan obsługujący stanowisko przemiły, pomocny, cudowny. Oczywiście sadzonki, tak jak synek powiedział, ogrom wiedzy, wzbogacające doświadczenie. Oby częściej zapraszamy, bo takich właśnie wydarzeń w naszej okolicy trzeba.
0: A wydarzenie zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W dniu imprezy była także dostępna bezpłatna linia autobusowa na trasie Łomża-Drozdowa.

0: To był piękny turniej, ale nie zabrakło na nim kontrowersji. Tak o zakończonych już Mistrzostwach Świata w piłce nożnej mówi dziennikarz sportowy Leszek Orłowski z tygodnika Piłka Nożna. Ekspert uważa, że największym skandalem było przywrócenie do gry napastnika USA, który w poprzednim spotkaniu zobaczył czerwoną kartkę. W jego sprawie interweniował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
1: Nie ma takich procedur de facto, by zawodnika ukaranego odsunięciem od spotkania za żółte kartki otrzymane wcześniej do gry ponownie uprawnić. Na szczęście dla futbolu ten skandal o tyle nie miał znaczenia, że Stany Zjednoczone i tak w następnym meczu odpadły.
0: Wśród minusów można wymienić też m.in. zamieszanie z wizami dla sędziów i piłkarzy. Leszek Orłowski krytycznie ocenił też sędziowanie na tym turnieju.
1: Nie wszyscy gwizdali jednakowo dobrze, wszak na finał został akurat wyznaczony jeden z najgorszych z nich, reprezentant Słowenii Slavko Vincic. I znów futbol obronił się o tyle, że Mistrzostwo Świata zdobyła drużyna, która tej pomocy sędziowskiej nie potrzebowała i nie doświadczała, czyli Hiszpania, która sobie poradziła znakomicie sama. Zupełnie inaczej byśmy o tej kwestii dzisiaj mówili, gdyby mistrzem świata została odpukać się Argentyna, która tej pomocy ze strony sędziów otrzymała w trakcie turnieju bardzo dużo.
0: A wczoraj po złoty medal sięgnęła Hiszpania, która w finale pokonała po dogrywce 1-0 Argentynę. Nie brakło także katolickich akcentów na tych piłkarskich mistrzostw świata. Zebrało je Radio Watykańskie. Opowiem Państwu o nich już za 6 minut.

Już Państwu powiedziałam kilka minut temu, ten turniej, czyli zakończone już Mistrzostwa Świata, obfitowały w świadectwa katolickiej wiary piłkarzy i trenerów. Od modlitwy selekcjonera Hiszpanii, przez mszę świętą chorwackiej kadry, aż po nawrócenie młodego szkockiego zawodnika, podaje Vatican News. A te informacje zebrał Karol Darmoros, selekcjoner Hiszpanii. Luis de la Fuente nie kryje, że jest praktykującym katolikiem. Pytany o wiarę przed półfinałem z Francją wyjaśnił: modlę się codziennie, ale nie dlatego, że jestem na mundialu. Podkreślił, że jego modlitwa jest przede wszystkim dziękczynieniem. Zaznacza też, że znak krzyża przed meczem nie jest przesądem, ale naturalnym wyrazem przekonań. Biskup Salamanki José Luis Retana nazwał go człowiekiem odważnie wyznającym publicznie swoją wiarę. Autorem jedynej bramki finału i najlepszym zawodnikiem meczu został Ferran Torres. Tuż po ostatnim gwizdku napastnik przypomniał, że podczas mundialu był mocno krytykowany. Bóg zawsze daje mi tę siłę, aby iść dalej. Daje rzeczy temu, kto najbardziej na nie zasługuje, tak mówił piłkarz. Wicemistrzowie świata Argentyńczycy grali pod znakiem Matki Bożej. Buty Leo Messiego pobłogosławił w bazylice w Luján rektor sanktuarium, a jednym z najczęściej udostępnianych obrazów turnieju był ołtarzyk ustawiany w szatni Argentyńczyków przed każdym meczem. Reprezentacja Chorwacji wraz ze sztabem przerwała przygotowania, aby w uroczystość Trójcy Świętej uczestniczyć we mszy świętej. Jesteśmy katolickim krajem, w którym wiara jest drogą naszego życia, tak mówił pomocnik Christian Jakić. Igor Matanowicz dodawał: kiedy modlisz się do Boga, czujesz, że ktoś cię słucha, a to daje wiele siły. Bardzo ciekawa jest także historia szkockiego skrzydłowego Bena Ganona Dołka, wychowanego w katolickiej rodzinie. Jako nastolatek oddalił się od wiary, wrócił do niej w chwili samotności po przeprowadzce z domu na początku kariery. Poczułem, że Bóg mnie woła, tak wyznał w rozmowie z BBC Scotland. Dziś nosi medalik świętego Michała Archanioła. On cię chroni, chroni przed wszystkim, co mogłoby cię odciągnąć od Boga, tak tłumaczył, a po zwycięstwie Szkocji z Haiti w meczu debiutanckim na mundialu kamery uchwyciły go klęczącego na murawie.

0: Rozpoczął się ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa. Hasło tegorocznej edycji wydarzenia brzmi: Uczniowie, misjonarze światłem, świata na drogach. Należy je rozumieć na dwa sposoby, wyjaśnia ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska i zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców.
1: To, że każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję, to jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I taki jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych.
0: A ważnym punktem ogólnopolskiego tygodnia Świętego Krzysztofa jest błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów wraz z modlitwą o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach. Już za kwadrans 13.

Dawid Podsiadło na antenie Radia Nadzieja już za 8 minut, godzina 13. O 13 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości. Po godzinie 13 audycja dla miłośników podróżowania, dla miłośników Włoch, bo o 13.15 będzie audycja Włoskie Skarby, którą przygotowuje ksiądz profesor Witold Kawecki.

0: Jest 13:00, czas na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Jutro w całej Polsce usłyszymy syreny alarmowe. RCB uspokaja, to tylko ćwiczenia. Powinniśmy nadal wspierać Ukrainę, przekonuje wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie też gmina Kolno, za nami festiwal pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy. Służby uspokajają. To będą tylko ćwiczenia. Jutro między godziną 7 a 19 w całej Polsce zostaną uruchomione systemy alarmowe. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
1: Zadaniem ćwiczeń Alarm 2026 jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Szef MON przekonuje o dalszej konieczności wspierania Ukrainy. Krytykuje tym samym deklarację Przemysława Czarnka. Kandydat PiSu na premiera powiedział w ubiegłym tygodniu, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że to nieodpowiedzialne i głupie słowa.
4: Z dwóch powodów powinniśmy wspierać Ukrainę. Po pierwsze, czysto humanitarno-chrześcijański. Myślę, że dla pana Czarnka to powinno chociaż to słowo trafić. Jeżeli giną dzieci, lecą bomby na żłobki i szpitale, to trzeba po prostu po ludzku pomagać. Po drugie, im dalej będzie Federacja Rosyjska od granicy z Polską, im bardziej się zużyje, im więcej rakiet, samolotów, uzbrojenia straci, tym lepiej i bezpieczniej dla Polski.
1: W miniony weekend Rosjanie przeprowadzili największy atak na Kijów od początku inwazji w lutym 2022 roku. Hiszpania w pełni zasłużyła na wygranie mundialu, tak uważa redaktor Adam Godlewski, szef działu sportowego w Polska Press. Wczoraj Hiszpanie pokonali Argentynę 1-0. Gol na zwycięstwo w doliczonym czasie spotkania strzelił Torres. Adam Godlewski uważa, że Hiszpanie od początku turnieju grali dominującą piłkę.
5: Jeżeli popatrzymy na przekrój całego turnieju, to był zespół taki przez duże Z. Może pozbawiony indywidualności, bo tam każdy był poświęcony temu duchowi zespołu. Jedna stracona bramka na dystansie 8 meczów. To mówi wszystko o tym, jak ten zespół był zorganizowany, jak świetnie zbalansowany. Tam nie było słabego punktu, więc absolutnie tytuł zasłużone ręce, natomiast Argentyna zepsuła finał.
1: To drugi raz w historii, kiedy Hiszpanii udało się zdobyć tytuł mistrza świata. Od poprzedniego minęło 16 lat. Kolejny turniej odbędzie się w 2030 roku. Gospodarzami będą Portugalia, Hiszpania i Maroko.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: To było pierwsze takie wydarzenie nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Za nami festiwal pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy. W sobotę i niedzielę w Koźle w gminie Kolno nie zabrakło naśladowców dawnych śpiewaków. W festiwalu rywalizowało 16 wykonawców. W Koźle był nasz reporter Paweł Majewski.
6: Ciekawa inicjatywa, ponieważ sięgamy w zasadzie do źródeł, do tradycji ludowej.
7: Wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski.
6: Tej twórczości, która była propagowana przez wędrownych, którzy wędrowali od miejscowości do miejscowości, byli to ludzie popularnie zwani dziadami.
7: Dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno, Mariusz Wesołowski.
8: Stwierdziliśmy, że warto by było podtrzymywać te dawne, stare korzenie muzyczne. Stąd też pomysł na napisanie wniosku. No i po kilku latach udało się, że Ministerstwo Kultury przychyliło się do tego formatu.
7: Joszko Broda, artysta ludowy.
9: Trzeba dać nagrodę ludziom, którzy to w ogóle wymyślili, którzy zdobyli na to kasę, bo to są ludzie, od których się zaczynają genialne rzeczy i tu się zaczyna genialna rzecz.
10: Przyjechałam, aby wziąć udział w konkursie dla solistów grających na lirze korbowej. Szukałam instrumentu, z którym mogłabym śpiewać, improwizować wokalnie.
7: Kim właściwie dzisiaj jest taki lirnik, opowiadacz?
11: My próbujemy odtworzyć to, co działo się wcześniej, kiedy nie było internetu, kiedy nie było telefonów, telewizji. Nawet przecież radia nie było. I lirnicy byli takim ludowym nośnikiem informacji.
1: Pierwszego dnia imprezy swoje umiejętności prezentowali soliści zespołu śpiewacze, a także lirnicy. Sobotę zakończyła ludowa potańcówka. Z kolei w niedzielę publiczność mogła posłuchać opowiadaczy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A na termometrach 19 stopni, w regionie 20 to prognozowana na dziś temperatura maksymalna. Bądźmy przygotowani także na przelotne opady deszczu w nocy. Temperatura spadnie do 13 stopni, jutro maksymalnie 18 i pochmurno i opady deszczu także będą występowały. Cieplej zrobi się w sobotę już powyżej 20 stopni, a w niedzielę ma być już około 26.
3: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A my w Radiu Nadzieja o 13.15, jak co poniedziałki, będziemy się przenosić do Włoch, a to za sprawą audycji Włoskie Skarby, którą przygotowuje ksiądz profesor Witold Kawecki.
12: Zapraszamy na reklamy.
3: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
12: Po reklamie.

0: włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
1: Miasto Perugina, Pinturicchia, czekolady i jazzu. Perugia. Perugia jest średniowiecznym miastem niezwykle autentycznym, bo od momentu powstania praktycznie się nie zmieniła. Jest stolicą Umbrii, a kiedyś była jednym z 12 miast Ligii Etruskiej. W pierwszym wieku przed Chrystusem przynależała do Imperium Rzymskiego, a po okresie dominacji bizantyjskiej w XII wieku przekształciła się w wolne miasto. Pomimo buntów w tzw. wojnie solnej przeciwko papieżowi, pozostała zawsze wierna Watykanowi. Perugia to piękne miasto, bardzo klimatyczne, a zarazem trudno dostępne. Żeby dostać się do starego centrum, trzeba pokonać niezliczoną ilość schodów, na szczęście ruchomych, rozpoczynając od parkingu na Piazza Partigiani. Schody prowadzą przez miasto podziemne z czasów etruskich, dając świetne wyobrażenie o tym, jak kiedyś ono wyglądało. Momentami centrum miasta wydaje się ciemne i ponure. Wystarczy jednak przejść kilkanaście metrów dalej, by w prześwitach między budynkami zobaczyć piękną zieleń okolicy. Patrząc z miejskich tarasów, dostrzec można rozciągające się w oddali niewielkie góry oraz umbryjskie krajobrazy pełne winnic i gajów oliwnych, ciągnących się po zboczach wzgórz. Średniowieczne mury i niektóre kamienice robią niesamowite wrażenie. Czuję się pośród tych kamiennych budynków ducha dawnych wieków. Mnóstwo tu studentów, bo to miasto uniwersyteckie od 1308 roku. Ponadto istnieje tu uniwersytet dla studentów obcokrajowców i wybitna szkoła języka włoskiego. Perugia bardzo mi się podoba. Mógłbym tam mieszkać. Corso Vannucci to główna miejska aleja spacerowa. Nazwana została na cześć malarza Perugina, który tak naprawdę nazywał się Pietro Vannucci i był niezwykle ważną postacią dla miasta. Docieram do Piazza Grande z fontanną Fontanna Maggiore z 1278 roku, wykonaną przez Nicola i Giovanniego Pisano. Przy placu znajduje się katedra San Lorenzo z XI wieku, zbudowana w nietypowy sposób bokiem do placu głównego. Następnie wchodzę do prawdziwego sanktuarium sztuki, jakim jest Galleria Nazionale dell'Umbria, mieszcząca się w Palazzo dei Priori, kamienicy, będącej dumą mieszkańców. Galeria prezentuje dzieła Perugina, Pinturicchia, Beato Angelico, Gentile di Fabriano, Luca Signorellego, Piera della Franceschi, Duccio di Bonsegna, Piero di Cortona oraz Orazia Gentileschiego. Nazywana jest Muzeum Umbrii i z całą pewnością to jedna z najlepszych galerii w środkowych Włoszech. Niektóre sale poświęcone są wyłącznie Perugino, gdyż jest tu największa na świecie kolekcja jego obrazów, aż 23. Przyjechałem do Perugii w połowie lipca, w czasie trwania dużego festiwalu Umbria Jazz Festival, odbywającego się tu nieprzerwanie od 1973 roku. Jest to jedna z najważniejszych imprez, festiwali jazzowych na świecie. Trwa 10 dni, zazwyczaj pomiędzy 10 a 20 lipca. W tym czasie można uczestniczyć w wielu koncertach odbywających się jednocześnie w różnych częściach miasta, posłuchać najlepszych światowych zespołów i spotkać najlepsze światowe bendy i mnóstwo ludzi. Bywali tu Tony Bennett, Lady Gaga, Dee Bridgewater, Eric Clapton, Natalie Cole, Phil Collins, Miles Davis, Elton John, Alicia Keys, Bobby McFerrin, Pat Metheny, Manhattan Transfer, Carlos Santana czy Sting. Miasto żyje jazzem. Perugia jest też miastem czekolady. W samym centrum miasta znaleźć można kilka sklepów oferujących wyroby czekoladowe. Najbardziej znane noszą nazwę baci, co po polsku znaczy po prostu pocałunki. Ich tajemnica tkwi w nieregularnej kształtem słodkości oblanej gorzką czekoladą z laskowym orzeszkiem w środku. Produkcja tych czekoladek zapoczątkowała ponad 100 lat temu w niewielkiej perudziańskiej cukierni projektantka mody Luisa Spagnoli, dziś znana być może nawet bardziej jako twórczyni marki i sieci sklepów odzieżowych sygnowanych jej nazwiskiem. Była wyjątkową kobietą i wizjonerką, która osiągnęła swój sukces dzięki niezwykłemu uporowi, przedsiębiorczości, kreatywności i wielkiej intuicji. To jej Perugia zawdzięcza fabrykę czekolady założoną w 1909 roku, ale także nowatorskie podejście do praw pracowników, zwłaszcza kobiet. Do każdej czekoladki dołączany jest aforyzm lub literacki cytat, bardzo często o tematyce miłosnej. Pomysł ten narodził się z płomiennego uczucia łączącego Luizę z młodszym o 14 lat synem współwłaściciela fabryki. Krótkie sentencje były źródłem tego pomysłu. Miasto szczyci się dwoma genialnymi malarzami. Perugino urodził się w Città della Pieve, w samym sercu Umbrii. Całe życie spędził jednak w Perugii. Był nauczycielem Rafaela Santi. Co więcej, po śmierci ojca Rafaela stał się jego mentorem, pozostając blisko swego wychowanka przez szereg lat. Malował genialnie, z niezwykłą wrażliwością kolorystyczną, od jasno-niebieskich i szarych kolorów po żywe i ciepłe, nasycone barwy, budujące tony, generujące efekt przewiewnej przestrzenności. Malował religijne freski swojej ukochanej Umbrii, ale i piękne pejzaże. W krajobrazie Perugino stworzył dużą przestrzeń, która została pozbawiona postaci. W ogromnej iluzorycznej przestrzeni za plecami bohaterów obrazu dominuje pustka, która staje się niemal namacalną wielką ciszą. Kolory są niemal impresjonistyczne, subtelne, odcienie zieleni i błękitu umiejętnie zestawione przywodzą na myśl krajobraz Umbrii. Nie ma tu żadnych ludzkich detali, architektury ani budowli, nie ma nawet drzew czy krzewów. Są jedynie łąki i łagodne pagórki. Gdy papież Sykstus IV planował stworzyć kaplicę sykstyńską, zaprosił Perugina obok Botticellego, Rossellego i Ghirlandaia do wykonania fresku na ścianach bocznych kaplicy tzw. Starej Sykstyny. Zdaje się, że Perugino, mając zaufanie papieża, pełnił funkcję koordynatora całego przedsięwzięcia. Innym malarzem jest Pinturicchio. Był on nie tyle uczniem Perugina, ile bardziej jego współpracownikiem. Podobnie jak on, pochodził z Umbrii, a nawet z samej Perugii. Był głuchy. Miał żonę, która permanentnie go zdradzała, a jego 5 dzieci całkowicie o nim zapomniały. Nic dziwnego, że stał się człowiekiem zgorzkniałym. Mimo to malował fantastycznie. Być może w ten sposób odnajdywał pocieszenie w sztuce. Pinturicchio był mistrzem szczegółu, często niewidocznego na pierwszy rzut oka. Jego styl jest eklektyczny, idealizował swoje postacie i chętnie wprowadzał tak zwane groteski, stając się absolutnym pionierem w ich malowaniu. Inspiracją były dla niego odkrycia dokonane w domu Zaurea, złotym domu Nerona w Rzymie, w którym w XV wieku odkryto malowidła ścienne, późnoantyczne freski oraz fantastyczne hybrydy zwierzęco-roślinne. Od groty, w której je odnaleziono, nadano im nazwę grotesek. Malarstwo Pinturicchia pełne jest różnorodnych twarzy i gestów, pejzaży, szybujących ptaków, biegających psów oraz dumnie kroczących koni. Jego freski niezwykle słodkie i znakomite kolorystycznie można podziwiać w katedrze w Sienie, w Spoleto, w Spello, no i oczywiście w Pinakotece w Perugii. Ale jego freski znajdują się także w Santa Maria del Popolo w Rzymie i w Kaplicy Sykstyńskiej i w muzeach watykańskich, a nawet w Galleria Borghese w Rzymie. Madonny Pinturicchia są wyjątkowe. Madonna z Dzieciątkiem w National Gallery w Londynie albo Madonna nauczająca w Muzeum Sztuki w Filadelfii. O, piękna jest Madonna z Dzieciątkiem i Świętym Janem Chrzcicielem w Muzeum Narodowym w Warszawie, a jakże. A przede wszystkim być może jego najlepsze dzieło wykonane na drewnianej desce Madonna Pokoju w Pinakotece w San Severino. Jest tak piękna, że miłośnicy sztuki powinni zobaczyć ją przynajmniej raz w życiu. Jego kolory są nadzwyczajne. Są tak piękne, że stają się chyba początkiem nieba. W Perugii można je zobaczyć i niejako dotknąć wzrokiem.

0: Jutro, drodzy Państwo, w całej Polsce zawiją syreny, ale bez obaw, to tylko ćwiczenia. Służby między 7 a 19 będą testować system alarmowego ostrzegania. To tylko sprawdzian, uspokaja wicerektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miejskim Leszek Gumowski.
1: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
0: Zadaniem ćwiczeń Alarm 2026 jest sprawdzenie procedur, a także sprawności systemów. A więc przypominamy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchamianiu jutro syren alarmowych w całej Polsce między godziną 7 a 19.

0: Czy pielgrzymkowa Polska przesiada się na rowery? W minionym czasie odnotowano więcej pielgrzymów, którzy zdecydowali się na taką formę rekolekcji w drodze. Tylko w ciągu 2 dni minionego weekendu na Jasną Górę dotarło 1500 rowerzystów. 9 śmiałków z Łukowa pokonało całą trasę ponad 300 km w 14 godzin.
1: Paweł Lucht, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Rowerowy Łuków. Już od ponad 10 lat co roku udajemy się na naszą pielgrzymkę rowerową do Częstochowy. W tym roku połączyliśmy to z podlaską pielgrzymką diecezjalną. Znaczy, no trzeba dużo włożyć samozaparcia, no i jednak trzeba być też i wytrenowanym, tak? No bo bez przygotowania kondycyjnego to nie ma co próbować. Co jest najpiękniejsze? Przede wszystkim łączymy swoją pasję, bo jeździmy cały czas na rowerach, jedziemy z kolegami, czyli z ludźmi, z którymi się dobrze czujemy, i w określone miejsce tutaj, Jasna Góra, z konkretną intencją.
0: Przemysław Baryła z Dęblina przyjechał z 9-letnim synem Piotrem.
2: Piotrek.
3: Coś było najtrudniejsze dla ciebie?
2: Taka górka.
3: Co się robi, jak się jedzie pod górkę?
2: No tam się rzuca przerzutki na mniejsze i na mniejszy blat.
4: No ja to najbardziej te zjazdy z górek, bo to wtedy największe obawy ojca o syna, czy się nie wywróci, ale daje radę. Już jesteśmy trzeci raz. Pierwszy raz Piotr już miał wtedy 7 lat. Wtedy jeszcze jechał na takiej elastycznej gumie. W tym roku przyjedzie samodzielnie. A pielgrzymka na Jasną Górę jest po to, żeby podziękować Maryi za wszystkie łaski, które daje naszej rodzinie. Dodatkowo jeszcze pogłębiać relacje ojca z synem.
0: Zdaniem biskupa Grzegorza Suchodolskiego, który na Jasnej Górze powitał siedleckich diecezjan na rowerach, to pewien trend pielgrzymowania.
5: Ja myślę, że to jest jakiś też taki trend teraz, że wiele osób, nie znajdując 2 tygodnie czasu, żeby przyjść pieszo, szuka właśnie tych alternatywnych form pielgrzymowania na Jasną Górę. Oczywiście najprostszy zostanie zawsze samochód albo autokar i wtedy w 1 dzień czy w 2 dni można taką pielgrzymkę odbyć, ale żeby zasmakować też tego daru wspólnego,

0: wspólnoty kościoła, który jedzie, który idzie, który się modli razem przez kilka dni, no to rowery są takim, myślę, minimum.
1: A na Jasną Górę zmierza m.in. 38. pielgrzymka rowerowa ze Strzelec Krajeńskich. To najstarsza i najdłuższa tego typu pielgrzymka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Drugi w tym roku ludowy jarmark z kulturą i tradycją na Ludowo w Stawiskach już za nami. Relacja będzie w wiadomościach o godzinie 14, już za niecałe 3 minuty.

0: Minęła 14, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Jutro w całej Polsce zawyją syreny alarmowe. Informujemy, to testy sprawdzające. W stawiskach odbył się kolejny jarmark na Ludowo. Będzie też o katolickich akcentach zakończonego mundialu. Jutro na terenie całej Polski wielokrotnie usłyszymy syreny alarmowe. To jednak nie będzie powód do niepokoju. Służby zaplanowały bowiem ćwiczenia Alarm 26, podczas których użyte zostaną systemy ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Jak mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, ćwiczenia zaplanowano w godzinach od 7 do 19.
2: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez MSWiA, sprawdzające system alarmowania oraz reagowanie służb.
1: Godziny emitowania sygnałów nie są znane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rośnie liczba posłów PiS, którzy złożyli deklarację o braku współpracy z zewnętrznymi stowarzyszeniami politycznymi. Na tej liście nie ma jednak osób związanych z inicjatywą Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Bliski współpracownik byłego premiera, europoseł Piotr Müller, mówi, że stowarzyszenie powinno móc funkcjonować w ramach PiS.
4: Jestem głęboko przekonany, że akurat wspólnota tych ludzi, którzy właśnie poszukują poszerzania poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, jest tutaj konsekwentna, jednoznaczna, prawda? W związku z tym my uważamy, że jak najbardziej powinniśmy funkcjonować w ramach Prawa i Sprawiedliwości. My nie wybieramy się z Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, wielu tych, którzy przez lata nie było w Prawie i Sprawiedliwości, albo nawet w Platformie Obywatelskiej byli, tak jak Patryk Jaki, dzisiaj próbują nas wypchnąć z partii, która dla większości z tych osób jest partią jedyną w historii jej kariery politycznej.
1: Czas na złożenie deklaracji jest do czwartku. Do tej pory wypełniło ją ponad 130 parlamentarzystów. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz mówi, że ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli odejść z partii.
5: Decyzję podjęliśmy w tej sprawie, przegłosowaliśmy ją i ona nie miała wątpliwości wśród wszystkich członków kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Te osoby, które będą chciały utrzymywać swoje formacje, które nie są bezpośrednio związane z Prawem i Sprawiedliwością, tylko są osobną strukturą, przestają być członkami Prawa i Sprawiedliwości, to jest jasne.
1: W tym tygodniu ma jeszcze dojść do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wiceszefem partii Mateuszem Morawieckim. Jarosław Kaczyński zaapelował do polityków o chwilę oddechu i łyk zimnej wody.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Drugi w tym roku ludowy jarmark z kulturą i tradycją na Ludowo za nami. Tym razem mieszkańcy stawisk mogli posłuchać kilku zespołów ludowych, w tym jednego z Bośni i Hercegowiny. W parku miejskim nie zabrakło też pysznego jedzenia czy wystawy prac malarskich, a na dobrą frekwencję wpłynęła słoneczna pogoda. Na miejscu był nasz reporter, który rozmawiał z uczestnikami jarmarku.
6: Katarzyna Dzikowska, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski. Co roku staramy się coś tutaj w parku robić, jakąś taką imprezę na poły ludową.
7: Magdalena Zawielska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Niedzielne popołudnie, mieszkańcy już się przyzwyczaili, że ludowe jarmarki są w parku, także cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tym razem przygotowaliśmy pyszne dania Koła Gospodyń Wiejskich, sporo zespołów folklorystycznych.
8: Dzień dobry, co dzisiaj wasze koło przygotowało dobrego?
9: Przygotowaliśmy dzisiaj chłopski kociołek, karpateczkę, babki ziemniaczane, oponki i rogaliki.
10: Proponuję gołąbki, babkę ziemniaczaną i ciasto własnego wypieku.
8: Jak się paniom podoba dzisiaj jarmark?
11: Bardzo dobrze, bardzo pięknie śpiewają.
12: Bardzo mi się podoba.
8: Pani chyba też się dobrze bawi.
13: Ja jestem dumna, że odbywają się cyklicznie u nas takie imprezy.
14: Przed chwilą żeśmy przyjechali, ale jest fajnie, wesoło. Muzyczka pięknie gra, pogoda dopisuje, super jest.
1: Oba tegoroczne jarmarki w Parku Miejskim w Stawiskach zorganizowano dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa podlaskiego. Puchar Świata w piłce nożnej to nie tylko sportowe emocje, ale także katolickie akcenty. Hiszpania po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu boiskowej rywalizacji.
15: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II.
1: Informacje zebrał Karol Darmoros i tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. O godzinie 16 zapraszam na Flash Regionu, gdzie podsumujemy najważniejsze informacje dnia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
16: 20 stopni na termometrach w regionie, do tego zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Tak będzie też w drugiej części dnia. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro chłodniej, maksymalnie 18. Możliwe są przelotne opady deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: To było pierwsze takie wydarzenie nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Mówimy o tym Państwu na antenie Radia Nadzieja. Za nami Festiwal Pieśni Dziadowskiej Lirników i Opowiadaczy. W sobotę i niedzielę w Koźle w gminie Kolno nie zabrakło naśladowców dawnych śpiewaków, którzy z harfą lub lirą w ręku przemierzali kolejne wnioski i wioski, przynosząc ich mieszkańcom wiedzę na temat tego, co dzieje się na świecie. W festiwalu rywalizowało 16 wykonawców. Czym jest pieśń dziadowska i skąd pomysł na taką imprezę? O to pytał nasz reporter.
1: Ciekawa inicjatywa, ponieważ sięgamy w zasadzie do źródeł, do tradycji ludowej.
2: Wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski.
1: Tej twórczości, która była propagowana przez wędrownych, którzy wędrowali od miejscowości do miejscowości. Byli to ludzie popularnie zwani dziadami.
2: Dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno, Mariusz Wesołowski.
3: Stwierdziliśmy, że warto by było podtrzymywać te dawne, stare korzenie muzyczne. Stąd też pomysł na napisanie wniosku. No i po kilku latach udało się, że Ministerstwo Kultury przychyliło się do tego formatu.
4: Kazimierz Koter, instruktor Centrum Kultury Gminy Kolno. Lirnicy, baleciarze, opowiadacze. I tak sobie już kiedyś myślałem, żeby zrobić miejsce, gdzie oni się będą mogli po prostu spotkać.
2: Joszko Broda, artysta ludowy.
5: Trzeba dać nagrodę ludziom, którzy to w ogóle wymyślili, którzy zdobyli na to kasę, bo to są ludzie, od których się zaczynają genialne rzeczy i tu się zaczyna genialna rzecz.
6: Przyjechałam, aby wziąć udział w konkursie dla solistów grających na lirze korbowej. Szukałam instrumentu, z którym mogłabym śpiewać, improwizować wokalnie.
2: Skąd panowie przyjechaliście?
7: Ja zapocznę.
8: Ja spod Warszawy.
2: A skąd motywacja, żeby taką muzyką się zajmować?
8: To w ogóle jest forma zmiany życia ze sfery konsumpcyjnej do jakiejś twórczej, czy może odtwórczej, ale na pewno jest to dobra zabawa.
7: No, dziedzictwo to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz to jest powrót do takich podstawowych wartości i to wartości w muzyce, w tekście, w słowie.
2: Na czym pan przed chwilą zagrał?
9: Zagrałem na ligawce. To taki instrument dęty, drewniany, który ogłasza ważne uroczystości.
2: No. Kim właściwie dzisiaj jest taki lirnik, opowiadacz?
10: My próbujemy odtworzyć to, co działo się wcześniej, kiedy nie było internetu, kiedy nie było telefonów, telewizji, nawet przecież radia nie było. I lirnicy byli takim ludowym nośnikiem informacji.
0: Relację przygotował Paweł Majewski. Pierwszego dnia imprezy swoje umiejętności prezentowali soliści, zespoły śpiewacze, a także lirnicy. Sobotę zakończyła ludowa potańcówka. Z kolei w niedzielę publiczność mogła posłuchać opowiadaczy.

0: Maturzyści odebrali już wyniki egzaminów dojrzałości. Dla wielu z nich to początek kolejnego ważnego etapu, czyli wyboru studiów. Na uczelniach trwa rekrutacja. Nie warto wybierać studiów wyłącznie pod wpływem chwilowej mody czy sugestii otoczenia, jak podkreślał dziś na naszej antenie rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych Ireneusz Żuchowski. Najlepszy wybór to taki, który łączy zainteresowania z realną oceną własnych możliwości.
1: Jeżeli rozumiemy pod tym sercem właśnie tą pasję, jakieś zainteresowania, to co lubimy robić, no to sercem jak najbardziej, bo to jednak musimy, czy powinniśmy wybierać taki zawód, taką przyszłość dla siebie, żeby łączyć pracę z tym, co lubię robić. I tu jest to serce. No ale oczywiście rozum jest, podpowiada też, żeby ten zawód, który wybieramy, dał nam to taką od tej strony, powiedzmy, merkantylnej, tak, finansowej, taką dobrą, powiedzmy, przyszłość, czy szansę na dobrą przyszłość.
0: A uczelnie coraz częściej skupiają się nie tylko na pozyskaniu kandydatów, ale też na ich wsparciu podczas studiów. Na przykład w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych podejmowane są działania, które mają ograniczać zjawisko dropoutu, czyli rezygnacji ze studiów przed ich ukończeniem.
1: Obraz tego, że mamy bardzo duży dropout, czyli wypadanie, niekończenie studiów, przerywanie studiów na polskich uczelniach wszystkich i publicznych, niepublicznych, to zjawisko to jest, sięga nawet ponad 20%. Albo wybieranie czegoś na siłę, żeby pokazać otoczeniu czy rodzicom, że tak, ja tutaj będę. Trzeba na to z rozsądkiem wszystko patrzeć, żeby ten młody człowiek miał szansę ukończyć takie studia, po których będzie mógł i będzie chciał przede wszystkim pracować.
0: A cała rozmowa z naszym dzisiejszym gościem dnia, czyli rektorem Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży Ireneuszem Żuchowskim, jest do odsłuchania na naszej stronie radionadzieja.pl.

gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Koncert i premiera płyty łączy nas w warszawskim Parku Wolności. W najbliższą sobotę rozpoczną tegoroczne obchody rocznicy powstania warszawskiego wybuchu powstania. Do wzięcia udziału w licznych wydarzeniach upamiętniających powstańczą walkę zapraszają sami powstańcy warszawscy, władze stolicy, a także Muzeum Powstania Warszawskiego. Bogdan Bartnikowski, pseudonim Mały, zaznaczył, że szczególnie ważne dla powstańców są spotkania z młodym pokoleniem Polaków i możliwość rozmowy o trudnej przeszłości, ale również o wartościach ważnych dla wspólnej przyszłości.
1: Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze możemy patrzeć na Warszawę, czcić tamtą rocznicę i pamięć o tych, którzy byli razem z nami, ale dawno ich już nie ma i wtedy zginęli. Szczególnie istotne dla nas teraz, dla ostatnich powstańców, jest to, że mamy ciągły kontakt z młodymi Polakami. I naprawdę jesteśmy głęboko wzruszeni, że dla nich te sprawy naszej walki są niezwykle ważne.
0: W ramach obchodów odbędą się uroczystości państwowe, w tym spotkanie powstańców z prezydentem Polski, a także prezydentem Warszawy, msza święta i apel pamięci na placu Krasińskich oraz w godzinę W. W godzinie W dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla, że celem obchodów jest łączenie Polaków. Zaznacza, że szczególnie dobrze widać to w trakcie koncertu. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, a także masy powstańczej, a więc wspólnego rowerowego przejazdu przez stolicę.
2: Szukaliśmy takich wydarzeń, które będą łączyć, którym ludzie będą coś robić razem. Do tego ludzie, którzy się wcześniej nie znają. Trochę uważaliśmy, że to jest taki DNA powstania. Taki też rodzaj przesłania od powstańców. Oni zawsze mówili, że jak Polacy są razem, to nic ich nie złamie. Masa krytyczna, która współorganizowała z nami ten przejazd rowerami, też 20 raz będziemy jechać. No to jedziemy nie wiedząc, koło kogo jedziemy. Jest trochę taki losowy wybór. Tak samo jak na śpiewaniu, nie wiemy koło kogo śpiewamy, ale wszyscy mamy jakby frajdę, że robimy to razem, żeby dać wyraz jakiejś pamięci.
0: Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczną się 25 lipca i potrwają do 2 października, czyli do rocznicy zaprzestania walk. Ich kulminacją będzie 1 sierpnia, godzina W, gdy o 17 Warszawa, jak co roku, zatrzyma się na chwilę.

0: ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez MSWiA, sprawdzające system alarmowania oraz reagowanie służb.
1: Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.

0: syna.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
1: Po reklamie.

Już za 9 minut, 15 za 5 minut fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 na naszej antenie koronka do Bożego Miłosierdzia z Państwa udziałem, więc zapraszamy, aby od 15 dzwonić i włączać się do modlitwy na antenie Radia Nadzieja 512 123 502 lub 512 123 503 to numer telefonów do nas.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Silna pokusa. Kiedy mi Pan dał poznać, jak miłe mu jest czyste serce, a przez to udzieliło mi się głębsze poznanie nędzy mojej, a kiedy zaczęłam się przygotowywać do spowiedzi świętej, uderzyły na mnie silne pokusy przeciw spowiednikom. Nie widziałam szatana, ale czułam go, jego straszną złość. Tak, to zwykły człowiek, ale niezwykły, bo ma moc Bożą. Tak, oskarżyć się z grzechów to nie jest trudno, ale odsłonić najtajniejsze tajniki serca, zdawać sprawę z działania łaski Bożej, mówić o każdym żądaniu Bożym. To wszystko, co się dzieje pomiędzy mną a Bogiem, mówić to człowiekowi, to jest ponad siły. I czułam, że walczę z mocami i zawołałam: o Chryste, Ty i kapłan to jedno, zbliżę się do spowiedzi jako do Ciebie, a nie do człowieka. Kiedy przystąpiłam do kratki, najpierw odkryłam swoje trudności. Kapłan powiedział, że lepiej nie mogłam zrobić, jak nasamprzód wyjawiając te ciężkie pokusy. Jednak po spowiedzi wszystkie gdzieś pierzchły. Dusza moja cieszy się spokojem.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy i zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom, wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W kościele rozpoczął się tydzień świętego Krzysztofa. To coroczna inicjatywa, która łączy modlitwę za kierowców i podróżujących z pomocą misjonarzom. W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr można wesprzeć zakup samochodów, motocykli, łodzi i innych środków transportu wykorzystywanych na terenach misyjnych. O misji Miwa Polska mówi ksiądz Łukasz Zygmunt, dyrektor papieskich dzieł misyjnych diecezji kieleckiej.
2: Miwa Polska jest bardzo przejrzystą organizacją. Tam są konkretne projekty i konkretni ludzie, konkretne wyzwania. I dlatego też widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Papież Benedykt XVI mówi, że człowiek, który się modli, nigdy nie jest sam. Kiedy na parafii modlimy się za naszych misjonarzy, za nasze misjonarki, to wtedy oni czują naszą więź i obecność razem z nimi.
1: W ubiegłym roku dzięki ofiarności darczyńców udało się sfinansować ponad 1000 środków transportu w 36 krajach świata. Tegoroczny tydzień świętego Krzysztofa potrwa do 26 lipca.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już w najbliższą sobotę ogrody biskupie w Łomży wypełnią się rodzinną atmosferą. Podczas pikniku u babci Anny dziadkowie będą mogli spędzić aktywnie czas ze swoimi wnukami. Do wspólnego świętowania zaprasza biskup diecezji łomżyńskiej Janusz Stepnowski.
3: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10. To będzie sobota, także zapraszamy do ogrodów biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
1: Rodzinny piknik to okazja do integracji różnych pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć, jak rozwijają się najmłodsi, a dzieci lepiej poznają swoich dziadków i spędzą z nimi wartościowy czas, dodaje biskup.
3: Mogą też zauważyć ten rozwój swojego wnuczka, który pojawia się raz na rok, czy być może co pół roku. Także to jest też, a ten wnuczek wiele od swoich starszych rówieśników, od swojej babci i od swojego dziadka może się nauczyć. To najmłodsze pokolenie zapewne jest zainteresowane historią rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
1: Na uczestników czeka wiele atrakcji, od gier i zabaw ruchowych po tańce i wspólne animacje. Początek wydarzenia o godzinie 10.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Puchar Świata w piłce nożnej to nie tylko sportowe emocje, ale także katolickie akcenty. Hiszpania po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu boiskowej rywalizacji.
4: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II.
1: O katolickich akcentach podczas Pucharu Świata w piłce nożnej mówił Karol Darmoros.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On mi odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
2: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Słyszymy o tym, jak domagano się ze strony Jezusa znaku. Mówią o tym uczeni w piśmie, faryzeusze. Ale czego oni właściwie chcieli? Przecież Pan Bóg czynił wiele wyjątkowych znaków. Czytamy na kartach Ewangelii, jak Jezus uzdrawia chorych, wskrzesza umarłych, wypędza złe duchy, pomaga zaspokoić ludzki głód rozmnożonym pokarmem, przemienia wodę w wino w Kanie Galilejskiej, potrafi także uspokoić żywioły jednym słowem. Czego domagali się rozmówcy Jezusa? Kolejnych znaków? Z czystej chęci oglądania czegoś sensacyjnego? Czy chcieli poddać Jezusa swojej kontroli? Jezus nie spełnia ich prośby, ich żądaniu, ale wzywa do tego, by zaufać Jemu samemu i Jego nauczaniu. Nie wszyscy współcześni Jezusowi, świadkowie głoszenia dobrej nowiny, świadkowie cudów, które On działał, chcieli w ten sposób postąpić. A my? Czy chcemy Jemu zaufać? Obyśmy zawsze trwali w naszej osobistej więzi z Chrystusem Panem. Oby była to zawsze więź prawdziwego zaufania.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Służby uspokajają. To będą tylko ćwiczenia. Jutro między godziną 7 a 19 w całej Polsce zostaną uruchomione systemy alarmowe. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. O szczegółach mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
2: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez MSWiA, sprawdzające system alarmowania oraz reagowanie służb.
1: Godziny emitowania sygnałów nie są znane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia. We Fleszu sprawdzamy, co działo się w regionie w miniony weekend, a atrakcji nie brakowało. Wczoraj muzeum w Drozdowie tętniło życiem. Wszystko za sprawą Dni Ziół Narwiańskich. Wydarzenie jak co roku przyciągnęło tłumy mieszkańców regionu. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, plastycznych, florystycznych czy mydlarskich, a także zgłębić wiedzę na temat właściwości ziół. Wszystko w rodzinnej atmosferze.
3: Świetnie się bawimy, zrobiliśmy mydełka, świeczki, jest cudownie, bardzo fajny festyn. Bardzo się podoba, możemy się też dużo nauczyć o ziołach różnych, jak robić różne mieszanki, herbatki.
4: Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Przygotowaliśmy całą moc atrakcji, aby wzbogacić wiedzę mieszkańców regionu o ziołach. Przede wszystkim wykłady, które pomogą dowiedzieć się, jaka jest moc ziół, jakie jest ich zastosowanie w lecznictwie, w kosmetologii, w kuchni, ale także szereg warsztatów kulinarnych, plastycznych, florystycznych, które wzmagają zainteresowanie ziołami, a także pokazują ich piękno. Ludzie przyjeżdżają do nas, bo wiedzą, że jest fajnie, przyjemnie, bo sam park robi taką atmosferę, że się chce po prostu tutaj przebywać.
5: Byłam na lodach, byłam na bańkach, byłam na malowaniu twarzy.
6: Wspaniała pogoda była, dużo uśmiechniętych ludzi, fajne warsztaty.
7: Powiem szczerze, te świeczki były bardzo fajne. No na początku mówiłem, że się nie opłaca, bo to zwykłe muzeum, zwiedzanie, ja nie lubię muzeów, bo tak mama mówiła, a tak to normalnie opłacało się bardzo przyjeżdżać.
8: Ogromne gratulacje za całokształt, za organizację, przede wszystkim absolutnie fenomenalne warsztaty. Oby częściej zapraszamy, bo takich właśnie wydarzeń w naszej okolicy trzeba.
1: Wydarzenie zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W dniu imprezy była także dostępna bezpłatna linia autobusowa na trasie Łomża-Drozdowo. To pierwsze takie wydarzenie nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Za nami Festiwal Pieśni Dziadowskiej, Lirników i Opowiadaczy. W sobotę i w niedzielę w Koźle w gminie Kolno nie zabrakło naśladowców dawnych śpiewaków. W festiwalu rywalizowało 16 wykonawców.
9: Ciekawa inicjatywa, ponieważ sięgamy w zasadzie do źródeł, do tradycji ludowej.
10: Wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski.
9: Tej twórczości, która była propagowana przez wędrownych, którzy wędrowali od miejscowości do miejscowości, byli to ludzie popularnie zwani dziadami.
10: Dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno, Mariusz Wesołowski.
11: Stwierdziliśmy, że warto by było podtrzymywać te dawne, stare korzenie muzyczne. Stąd też pomysł na napisanie wniosku. No i po kilku latach udało się, że Ministerstwo Kultury przychyliło się do tego formatu.
10: Joszko Broda, artysta ludowy.
12: Trzeba dać nagrodę ludziom, którzy to w ogóle wymyślili, którzy zdobyli na to kasę, bo to są ludzie, od których się zaczynają genialne rzeczy i tu się zaczyna genialna rzecz.
13: Przyjechałam, aby wziąć udział w konkursie dla solistów grających na lirze korbowej. Szukałam instrumentu, z którym mogłabym śpiewać, improwizować wokalnie.
10: Kim właściwie dzisiaj jest taki lirnik, opowiadacz?
14: My próbujemy odtworzyć to, co działo się wcześniej, kiedy nie było internetu, kiedy nie było telefonów, telewizji. Nawet przecież radia nie było. I lirnicy byli takim ludowym nośnikiem informacji.
1: Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski. Pierwszego dnia imprezy swoje umiejętności prezentowali soliści i zespoły śpiewacze, a także lirnicy. Sobotę zakończyła ludowa potańcówka. Z kolei w niedzielę publiczność mogła posłuchać opowiadaczy. Drugi w tym roku jarmark z kulturą i tradycją na ludowo za nami. Tym razem mieszkańcy Stawisk mogli posłuchać kilku zespołów ludowych, w tym jednego z Bośni i Hercegowiny. W parku miejskim nie zabrakło też pysznego jedzenia czy wystawy prac malarskich, a na bardzo dobrą frekwencję wpłynęła słoneczna pogoda. Na jarmarku nie mogło zabraknąć Radia Nadzieja.
0: Katarzyna Dzikowska, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski. Co roku staramy się coś tutaj w parku robić, jakąś taką imprezę na poły ludową.
15: Magdalena Zawielska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Niedzielne popołudnie, mieszkańcy już się przyzwyczaili, że ludowe jarmarki są w parku, także cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tym razem przygotowaliśmy pyszne dania Koła Gospodyń Wiejskich, sporo zespołów folklorystycznych.
10: Dzień dobry, co dzisiaj wasze koło przygotowało dobrego?
16: Przygotowaliśmy dzisiaj chłopski kociołek, karpateczkę, babki ziemniaczane, oponki i rogaliki.
17: Proponuję gołąbki, babkę ziemniaczaną i ciasto własnego wypieku.
10: Jak się paniom podoba dzisiaj jarmark?
18: Bardzo dobrze, bardzo pięknie śpiewają.
19: Bardzo mi się podoba.
10: Pani chyba też się dobrze bawi.
20: Ja jestem dumna, że odbywają się cyklicznie u nas takie imprezy.
21: Przed chwilą żeśmy przyjechali, ale jest fajnie, wesoło. Muzyczka pięknie gra, pogoda dopisuje, super jest.
1: Oba tegoroczne ludowe jarmarki w Parku Miejskim w Stawiskach zorganizowano dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa podlaskiego. Ludowej nuty nie zabrakło także w Łomży. 2,5 godziny tradycyjnej muzyki, tanecznych pląsów i doskonałej zabawy na Starym Rynku. Tak wyglądała potańcówka ludowa, zorganizowana przez projekt Artystyczne Meandry, która zakończyła niedzielny jarmark Zasmakuj w Łomży. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem łomżan, a na parkiecie królowali seniorzy.
17: Wspaniale się bawimy, jest fajna impreza, piękna pogoda. Jesteśmy mega szczęśliwi, zadowoleni.
22: Coraz bardziej więcej tych imprez.
17: Co tydzień byśmy chcieli, żeby w Łomży odbywały się takie imprezy.
23: Luksusowo, my lubimy ogólnie muzykę, także bawimy się dobrze.
10: Takie imprezy potrzebne są w Łomży?
23: Zdecydowanie.
10: Może trochę za krótka wręcz dzisiaj ta potańcówka?
23: Nie, my tak często je mamy, że dajemy sobie radę.
24: Świetnie, bawimy się. Super.
10: Impreza się podoba?
24: Bardzo się podoba.
10: Muzyka fajna?
24: Muzyka fajna. Seniorkami jesteśmy, jak pan widzi. Bawimy się świetnie, naprawdę.
25: Muzyka dobra i żeby to było częściej, no.
10: Fajne takie melodie ludowe, prawda?
23: Przepiękne. Naszych czasów w zasadzie, nie?
10: Z czasów młodości, tak?
23: No, oczywiście, oczywiście.
1: Jak wyglądały te wszystkie wydarzenia, o których mówimy? To można sprawdzić na naszym Facebooku, a także naszej stronie radionadzieja.pl.
26: Flash regionów.

0: Gość dnia.
1: A naszym gościem dnia jest dr Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Tegoroczni maturzyści poznali już wyniki egzaminu dojrzałości. Teraz czas wyboru studiów. Czym się kierować, sercem czy rozumem?
2: I tym można by powiedzieć, bo jednak jeżeli rozumiemy pod tym sercem właśnie tą pasję, jakieś zainteresowania, to co lubimy robić, no to sercem jak najbardziej, bo to jednak musimy czy powinniśmy wybierać taki zawód, taką przyszłość dla siebie, żeby łączyć pracę z tym, co lubię robić. Bo najgorzej, jak robimy coś, czego nie lubimy, prawda? To wtedy nie pracujemy efektywnie. I tu jest to serce. No ale oczywiście rozum jest, podpowiada też, żeby ten zawód, który wybieramy, dał nam to taką od tej strony, powiedzmy, merkantylnej, tak, finansowej, taką dobrą, powiedzmy, przyszłość, czy szansę na dobrą przyszłość. No bo w każdym zawodzie można być, można mieć wykształcenie w każdym zawodzie, nawet tym najlepiej płatnym, i ciężko sobie radzić, chociażby właśnie dlatego, że ktoś wybrał na siłę. Znamy takie przypadki, gdzie
1: rodzice
2: wybierają, tak, albo bo tata był prawnikiem, dziadek był prawnikiem, to ja powinienem też być prawnikiem, no i się poddaję temu, a to nie do końca jest to, bo moja pasja jest zupełnie gdzie indziej, moje serce jest gdzie indziej i tutaj się rodzi problem, więc trzeba łączyć te dwie rzeczy, bo coś na siłę, to niestety, i to mamy, i to pokazuje obraz i nie tylko polskiego szkolnictwa wyższego, obraz tego, że mamy bardzo duży dropout, czyli wypadanie, niekończenie studiów, przerywanie studiów na polskich uczelniach wszystkich, i publicznych, niepublicznych. To zjawisko sięga nawet ponad 20%, a więc ci, którzy rozpoczynają studia, przerywają je, nie kończą ich ze względu właśnie na ten nietrafiony wybór. Czasami z tą złą, to złe słowo, taką no nietrafioną podpowiedź, powiedzmy, tak? Albo wybieranie czegoś na siłę, żeby pokazać otoczeniu czy rodzicom, że tak, ja tutaj będę, a mam na myśli coś innego, i tu trzeba na to z rozsądkiem wszystko patrzeć, żeby ten młody człowiek miał szansę ukończyć takie studia, po których będzie mógł i będzie chciał przede wszystkim pracować.
1: A czy istnieją humaniści z krwi i kości, którzy sobie nie poradzą na budownictwie czy pielęgniarstwie? Bo
2: nie.
1: Zastanawiam się nad tym, czy nie za łatwo trochę wciskamy dzieci do takich szufladek. Humanista, nauki ścisłe.
2: Nie. Generalnie, jak życie pokazuje i świat, wszystkiego można człowieka nauczyć, jeżeli on będzie chciał się nauczyć, tak? Ja mam doświadczenie takie z przygotowywania mojej córki do architektury, do studiów na kierunku architektura, i wszystkie szkoły rysunku, które przygotowują do egzaminu na ten kierunek, mówią ci ludzie, którzy prowadzą te szkoły, mówią, ja rysunku jestem w stanie nauczyć każdego, kto będzie chciał się nauczyć, tak? On nie będzie wybitnym artystą, ale od strony technicznej i takiej, żeby zdać egzamin na architekturę, możemy każdego nauczyć. I uważam, że każdy, jeżeli będzie chciał się nauczyć, jeżeli to będzie jego pasją, to nawet jeżeli ma zacięcie humanistyczne, to ukończy i budownictwo, i architekturę, i mechatronikę, bo dusza humanisty, dusza artysty, my mamy też przykłady na naszej uczelni, kiedy okazuje się, że na przykład mamy na studiach inżynierskich osoby, które kończyły u nas w Łomży plastyk, tak, ten w cudzysłowie, tak, czyli artyści. Powiem szczerze, że nawet nie spodziewałem się tego, a jak się dowiedziałem, że są dziewczyny, studentki, które są po plastyki, są na studiach inżynierskich i mówią, że są zadowolone, że to nie był wybór na siłę jakiś i tak dalej, tylko to był świadomy wybór. Często może nawet to wykształcenie artystyczne pomaga w inżynierskich, przynajmniej w niektórych inżynierskich obszarach.
1: I pewnie wielu matematyków pisze wiersze, a wielu fizyków jest filozofami. To też znam takie przykłady.
2: Tak, dokładnie tak. To jest, no, to życie różnie nam się plecie, prawda? Takie główne zainteresowanie wcale nie musi oznaczać, że w innych obszarach się nie odnajdziemy.
1: A czy współczesny 18-19-latek już powinien wiedzieć, co chce robić w przyszłości?
2: Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno powinien poszukiwać, bo poszukiwanie to jest najważniejsze. No, mamy taki świat, że trudno często młodemu człowiekowi na 100% powiedzieć, co ja będę robił w przyszłości. To też to zjawisko dropoutu pokazuje, to, że przerywają młodzi ludzie, że zmieniają kierunki, ale z drugiej strony przecież mamy bardzo wiele przykładów, że młodzi ludzie od razu są ukierunkowani, tak? Więc to nie jest takie jednostronne, że wszyscy nie wiedzą albo wszyscy wiedzą. Natomiast jedno jest pewne, że trzeba tym młodym ludziom pomagać. Pomagać w tym poszukiwaniu, żeby oni mieli szansę poznawania różnych zawodów, różnych obszarów, powiedzmy, dziedzin życia, w których mogą pracować, żeby się łatwiej odnajdywali w tym, bo przecież ten świat się zmienia, tak? Mówimy teraz, no, sztuczna inteligencja atakuje nas z każdej strony i jedni mówią, że sztuczna inteligencja wiele zawodów zmiecie z powierzchni ziemi, że za chwilę ich nie będą znane. Mamy raporty pokazujące, że za 10, 15 lat 30%, 50% zawodów, które dziś znamy, ich nie będzie, ale jest wiele zawodów, które będą, bo sztuczna inteligencja nie wymieni nam uszczelki w zlewie, w kranie i tak dalej, i tak dalej, więc pewne rzeczy ułatwi tą pracę, więc tutaj musimy jak gdyby tym młodym ludziom pokazywać, że są zawody, są obszary, są różne dziedziny życia, on nie będzie musiał. Zresztą w Europie Zachodniej, w Niemczech, w Portugalii, w Hiszpanii jest taka tendencja i ona jest od kilku lat jednym ze sposobów podejścia do wyboru dalszej ścieżki tej edukacyjno-zawodowej. Jest rok, tak zwany rok przerwy, gdzie młody człowiek po maturze, powiedzmy odpowiedniku naszej matury, robi sobie przerwę, idzie do pracy, ale on ma iść do pracy, rozpoznać, co go będzie interesowało. Czy rzeczywiście ten zawód, o którym on myśli, o te studia, o których myśli, czy to jest to, co da mu satysfakcję, tak? I to też jest metoda. Dzisiaj wielu młodych ludzi nie boi się tego, robi tą przerwę sobie roczną, idzie do pracy, idzie na staż, w trakcie studiów robi przerwę, żeby jeszcze sprawdzić, przekonać się, czy to był dobry wybór. I tutaj różne ścieżki, wiadomo, że to indywidualne musi być, ale jedno jest pewne, im lepsze wsparcie ma młody człowiek, tym łatwiej mu tą decyzję podjąć i ta decyzja ma szansę na to, że będzie ta decyzja bardziej trafna, tak, że ona będzie, że on będzie później w tym zawodzie pracował. No bardzo tak, to jest takie trudne, bo proszę zobaczyć poziom niżej, jak się przeniesiemy. Wybór ze szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, tam mamy jeszcze młodszych ludzi i oni muszą podejmować decyzje, czy liceum, czy technikum, jak technikum, jakie, tak? I to też jest tam bardzo dużo tych nietrafionych wyborów, zmiany kierunku, jeśli chodzi o szkoły zawodowe, no bo to jest taki etap i współczesny świat jest troszkę inny już niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu w szczególności, gdzie było ukierunkowanie, ty będziesz takim, w takim zawodzie pracował i koniec, prawda? Dzisiaj mamy dużo większy wybór, dużo większą swobodę, a przede wszystkim dużo więcej możliwości, w związku z tym młodzi ludzie powinni z tego korzystać, ale z drugiej strony, no, ten wybór jest trudniejszy.
1: Panie rektorze, wspomina pan o tym zjawisku dropoutu. Czy to jest zawsze problem? Bo może to wynika z tego, że ci młodzi ludzie teraz mniej się boją przerwać nietrafione studia.
2: Znaczy tak, to jest problem, jeżeli podjął studia i nie skończył studiów w ogóle. Mhm. Jeżeli natomiast stwierdza po pierwszym semestrze, pierwszym roku nawet, czy po drugim roku, że jednak to nie ten kierunek, to zawsze istnieje możliwość, bo dzisiaj mamy tak skonstruowane programy studiów i takie podejście, że pierwszy rok to jest w szczególności pierwszy rok, to jest przede wszystkim kształcenie ogólne, takie podstawy, gdzie można zawsze kierunek zmienić. Wtedy pojawiają się niewielkie różnice. Oczywiście nie mówię tutaj o takich bardzo specjalistycznych kierunkach jak prawo, nie wiem, medycyna, prawda, i tak dalej, ale generalnie proszę zauważyć rozwiązania nawet, powiedzmy, no, taka szkoła główna handlowa, gdzie na pierwszym roku wszyscy praktycznie uczą się tego samego, dopiero później ukierunkowują się i te programy są budowane w sposób elastyczny na uczelniach, żeby właśnie młody człowiek, jeżeli stwierdzi, że to nie jest to, to żeby mógł przenieść się bez większej straty dla siebie, tak? Bez większej straty dla siebie. I w tym sensie to nie jest problem, bo to poszukiwanie wcale nie jest złe. Jeżeli on u nas zaczyna A tak bywa. Na przykład zaczyna bezpieczeństwo wewnętrzne, a po 3 miesiącach przychodzi, że nie, mi ten kierunek nie pasuje, ja chcę się przenieść na przykład na rolnictwo, tak? To nie stanowi żadnego problemu. Najgorzej, jak jest młody człowiek, który jest na 2., 3. roku i on rzuca studia, bo stwierdza, że studia nie są dla niego, bo nie rozumie pewnych rzeczy. A później przekonuje się za 5-10 lat, jaki to wielki błąd popełnił, bo te studia są mu potrzebne w pracy, tak?
1: On i wy próbujecie takich studentów jakoś temu przeciwdziałać?
2: No tak, staramy się wspierać ich. Mamy poradnictwo psychologiczne, mamy zajęcia wyrównawcze, bo te przyczyny różne są tego porzucania. Gdzieś tam sobie nie radzi. Matematyka, fizyka, chemia na przykład, prawda? Gdzieś tam szuka innej drogi dla siebie, albo ma nawet problemy czasami.
1: Właśnie coś w życiu się zadziała.
2: Coś się w życiu dzieje. No ma, różne są przykłady, powiedzmy bardziej dojrzali, a nawet młodzi, którzy szybko wzięli ślub. Dzisiaj rozwody są bardzo często takim traumatycznym przejściem dla tych młodych ludzi i oni wtedy tracą sens z oczu, tak? Tego wszystkiego, co do tej pory robili. Przerywają te studia. Nie dalej, w ubiegłym tygodniu miałem telefon od młodego człowieka, który nie zaliczył tego semestru, nie chodził na zajęcia, no bo właśnie rozwód się przytrafił tam i mówi, co on ma zrobić. Oczywiście pomożemy, tego semestru już nie nadrobisz, bo jak nie chodziłeś na zajęcia, ale musimy znaleźć rozwiązanie takie, żebyś wziął czy urlop dziekański, ten przeczekał semestr i mógł kontynuować studia. On się szybko otrząsnął, ale różne sytuacje życiowe bywają, czasami śmierć osoby bliskiej, czasami też pomysł na jakiś tam wyjazd i dobrze, jak młody człowiek sobie pojedzie gdzieś tam za granicę, zarobi, ale zawsze może wziąć urlop dziekański i za rok wrócić i kontynuować tą naukę. Tak jak mówię, najgorsza jest sytuacja, kiedy ja zawsze mówię, słuchaj, jeżeli już inne rzeczy ciebie nie przekonują, to zobacz, 3 lata chodziłeś na studia. Czas, pieniądze, wysiłek. To wszystko tak jakbyś wyrzucał w błoto, tak? To ja bym chciał chodzić za takimi ludźmi, którzy to robią i zbierać ten, nie tylko te pieniądze, ale ten czas dla siebie, prawda? Ten wysiłek, który włożyłeś, wielu ludzi by chciało mieć taką szansę, żebyś to skorzystał. Zostało ci semestr albo 2 semestry do końca studiów, a ty rezygnujesz ze studiów, jeżeli nie ma żadnych w zasadzie z punktu widzenia takich formalnych podstaw do tego, żeby rezygnował ze studiów, bo ma wszystko zaliczone.
1: I te rozmowy coś dają?
2: Tak. Często ci ludzie...
1: Ale to chyba na takiej właśnie uczelni jak wasza, gdzie ta bliskość ze studentami jest większa niż na jakichś gigantycznych uczelniach.
2: To też na pewno, natomiast to się bardzo mocno zmienia, bo uczelnie widzą ten problem, tak? Zauważają i organizują to właśnie wsparcie w różnych zakresach. My właśnie rozpoczęliśmy w tym roku projekt i kilkadziesiąt uczelni w Polsce właśnie ten projekt przeciwdziałania dropoutowi. To ma służyć właśnie temu, żeby to zjawisko zmniejszyć, bo to wcale nie jest tak, to też można by powiedzieć z drugiej strony spojrzeć na ten medal, powiedzieć, no tak, nie kończą studiów, bo się nie nadają do tego, prawda? Ale tak jak szkołę podstawową, można by powiedzieć, że też wiele młodych ludzi nie ma takiego predyspozycji, a wszyscy muszą skończyć szkołę podstawową, tak? Ja nie mówię, że wszyscy muszą skończyć studia, którzy rozpoczęli, ale nie chcemy, aby to niekończenie wynikało z takich rzeczy, które nie powinny powodować tego niekończenia, tak? Bo jeżeli ktoś rzeczywiście nie radzi sobie w tak już, można by powiedzieć, bardzo mocno widać, że nie opanował pewnych materiałów, no to nie skończy studiów. No to jest w pewnym sensie naturalne i to się nazywa, tak można powiedzieć technicznie u nas, odsiewem, tak? Naturalny odsiew, nie poradził sobie, okej, zrezygnął, ale chodzi o tych, którzy nie ma podstaw właśnie ani merytorycznych, ani innych, żeby zrezygnowali, oni jednak rezygnują, jakieś tam inne czynniki na to wpływają.
1: A czym się powinni kierować młodzi ludzie przy wyborze uczelni?
2: Ja myślę, że przede wszystkim tym, co chcą studiować, tak? Ja zawsze powtarzam, jak my jeździmy, promujemy się, mówimy, że na naszej uczelni jakie są kierunki, że my nigdy nie namawiamy, że wszyscy mają przyjść do nas. Ty musisz sam wybrać, co będzie dla ciebie najlepsze. Pierwsze to jest to, co chcesz studiować, a dopiero później, gdzie chcesz studiować, tak? A wszystkie inne czynniki to są, mają wtórną rzecz. Są ludzie, którzy chcą z tych mniejszych miejscowości, z takiego miasta jak Łomża i podłomżyńskich miejscowości, wyjechać do dużego miasta. I to jest naturalne, ich nie zatrzymamy.
1: I kierują się wyborem miasta.
2: I pojadą, tak jest, pojadą do Wrocławia, Gdańska, Białegostoku, Warszawy, prawda? Bo tam widzą, mają upatrzony i kierunek, uczelnie w dużym mieście, bo ono daje jakieś tam możliwości. Ale mamy bardzo dużo ludzi młodych, którzy nie widzą się w wielkim mieście i mają tutaj wybór, tak w naszej Łomży. Mamy przecież w końcu 4 uczelnie i różne kierunki na tych uczelniach i teraz muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki kierunek, na jakich, czy studia stacjonarne, czy niestacjonarne, bo wielu tych młodych ludzi chce pracować od poniedziałku do piątku. Z tym też się spotykamy, no, że jednak ci, którzy zostają w Łomży, czy w miejscowości okolicznych, ich podejście jest takie, od poniedziałku do piątku pracuję, w weekend studiuję, czyli dwa w jednym, zdobywam doświadczenie, zarabiam na siebie, już nie jestem na utrzymaniu rodziców albo odciążam rodziców, prawda? A jednocześnie podnoszę swoje kwalifikacje, kompetencje, studiuję i to są te, i to jest takie zdrowe podejście, gdzie widać, że wtedy młody człowiek wie, czego chce, tak? Że wie, czego chce. Ja zawsze mówię, bardzo fajnie mi się podoba, bo tutaj jednak jest to zróżnicowanie, jeśli chodzi o takie podejście ze względu na płeć. To można zauważyć, że często młodzi panowie, to oni mówią, o, bo ja pracuję, to ja nie miałem czasu i tak dalej. I oni, te ich wybory są trudniejsze. A kobieta, dziewczyna młoda, nawet jak ma małe dziecko, ona zawsze zdąży, zawsze poradzi sobie i ten wybór wydaje się zawsze bardziej taki trafiony, czy może bardziej przemyślany, nie wiem, tak? Ukierunkowany na to. Oczywiście trzeba patrzeć też, co uczelnia daje, tak? Jakie możliwości, ale także w czym wspiera. Tak jak mówię, no u nas na przykład mamy pokoiki dla pań z dziećmi małymi i co weekend przynajmniej kilka pań przyjeżdża albo z mężem, albo z rodzicami, z małym dzieckiem. W przerwach między zajęciami chodzą do tych hoteli, do tego hotelika i karmią te dzieci. Więc to wszystko można połączyć. I studia, i małe dziecko, i pracę, to życie pokazuje.
1: Ale to już jest taka duża świadomość, bo kiedyś się mówiło, o, nie dostałeś się na studia stacjonarne, to pójdziesz na zaoczne. Teraz to jest inaczej, to jest często po prostu wybór.
2: Tak, to jest wybór, to jest świadomy wybór, że studia niestacjonarne wcale nie są tymi studiami, można by powiedzieć, drugiej kategorii, tak jak to kiedyś to było, o, zaoczne, nie? Mhm. Student zaoczny to takie, jak gdyby pejoratywne znaczenie miało. Dzisiaj nie. Dzisiaj to jest taka świadomy wybór, bo ja chcę pracować. Jednocześnie zbieram doświadczenie i jednocześnie zarabiam. I dzięki temu jestem samodzielny, samodzielna. Mogę sobie poradzić w życiu. I to jest fajne właśnie, że takie możliwości są.
1: A które kierunki, jak się spodziewacie, będą najbardziej popularne i oblegane u was w tym roku?
2: No, nadal cały czas i miejmy, że tak będzie. Jeszcze przez wiele lat nadzieję. Pielęgniarstwo to jest ten kierunek, gdzie w całej Polsce mamy rekordy popularności. Oczywiście pomijam tam medyczne, w sensie kierunki lekarskie, ale pielęgniarstwo tam, gdzie jest, to no, bije rekordy popularności. Ale jestem po kilku rozmowach z kilkoma dyrektorami szpitali z naszego województwa i z województwa mazowieckiego. Nadal tych pielęgniarek brakuje, ta wymiana pokoleniowa trwa i to jest potrzebne, więc pielęgniarstwo jak najbardziej. Dobrze też budownictwo i rolnictwo. To są te, rolnictwo to nasz sztandarowy kierunek, kiedyś jedyny. Pomimo tego, że na wielu uniwersytetach, gdzie jest rolnictwo, jest problem, no to my to rolnictwo co roku mamy nabór, zbierają się dwie grupy studentów, więc tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Budownictwo też, mimo że to jest trudny kierunek i był taki moment, gdzie na budownictwo było małe zainteresowanie, zresztą to widać też w technikach budowlanych, gdzie bardzo mało uczniów przychodzi do tych techników, ale jednak Jednak teraz to się zaczyna odradzać. Chyba też młodzi ludzie zaczynają rozumieć. To jest taka kolejna zasada, którą ktoś mi kiedyś powiedział. Ja staram się przekazywać młodym ludziom, że lepiej przez te 5 lat studiów ciężko pracować, a potem przez całe życie łatwo żyć, niż kończyć studia i bawić się dobrze przez 5 lat, a potem całe życie narzekać, że jak mi ciężko w życiu, bo nie mogę znaleźć pracy, albo ta praca jest niesatysfakcjonująca z różnych aspektów, prawda? Więc to są te kierunki. No i logistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne, które mamy, powiedzmy tutaj troszkę trudniej, ale to też wynika z bardzo dużej ilości ofert na tych kierunkach, co powoduje, że no wiadomo, ta liczba osób się rozprasza na wiele uczelni.
1: A jeśli chodzi o budownictwo i sztuczną, budownictwo i rolnictwo, to sztuczna inteligencja tutaj też mocno wkroczyła w te dziedziny naszego życia i wy też dostosowujecie nauczanie właśnie do tych zmian. Jeśli chodzi o rolnictwo, to nie tylko sztuczna inteligencja, ale też klimat i tak dalej, nowoczesność. No a jeśli chodzi o budownictwo, no to inteligentne domy to jest przyszłość
2: tak
1: i
2: jest.
1: Rzeczywistość.
2: Tak jest, to jest rzeczywistość już dziś i my wprowadzamy i wprowadziliśmy do programu wszystkich kierunków przedmiot, który jest związany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w danym zawodzie. Rolnictwo, no tutaj te różne obszary wchodzą, rolnictwo regeneratywne, tutaj ćwiczymy także w sensie takim, że mamy projekty międzynarodowe dotyczące tych rozwiązań proekologicznych w obszarze rolnictwa, wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji i w rolnictwie, i w kształceniu, przygotowywaniu rolników. To wszystko się dzieje. Pojawia się rolnictwo miejskie, które chcielibyśmy też wprowadzić. W Japonii pierwsza farma, wczoraj wyczytałem, pierwsza farma na dużą skalę, gdzie w ogóle cała produkcja odbywa się pod dachem, w warunkach kontrolowanych, ze sztucznym naświetleniem, z pełni kontrolowaną podlewaniem, ochroną, ale to wszystko ma swoje zalety z punktu widzenia współczesnego rolnictwa i zmian związanych z klimatem, że tam nie mamy wpływu ani nie, czy inaczej, nie dopuszczamy właśnie szkodników, chorób, bo w zasadzie to jest jak laboratorium, więc ilość zużywanych środków ochrony roślin diametralnie się zmniejsza. Oczywiście ktoś powie, że dużo energii, to tak, dużo energii, natomiast no mamy już dzisiaj odnawialne źródła energii, możemy z nich korzystać, więc to przestaje być problemem, bo w rolnictwie wprowadzanie odnawialnych źródeł energii przyspiesza bardzo mocno. I dzięki temu jesteśmy uniezależnieni od warunków pogodowych. Grad nam nie zniszczy uprawy, powódź nam nie zniszczy, susza nam nie zniszczy. I to są takie rzeczy, które jeszcze może dzisiaj w naszych warunkach i w przypadku naszego rolnictwa nie są tak popularne, ale będą się

0: Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych, był naszym gościem dnia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pani redaktor i życzę wszystkim udanych wakacji, urlopów, kto jeszcze nie wykorzystał, więc mam nadzieję, że pogoda nam się ustabilizuje i będziemy mogli korzystać z uroków polskiego lata.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Nasz gość dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Flesz regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Służby uspokajają. To będą tylko ćwiczenia. Jutro między godziną 7 a 19 w całej Polsce zostaną uruchomione systemy alarmowe. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. O szczegółach mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
2: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez MSWiA, sprawdzające system alarmowania oraz reagowanie służb.
1: Godziny emitowania sygnałów nie są znane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia. We Fleszu sprawdzamy, co działo się w regionie w miniony weekend, a atrakcji nie brakowało. Wczoraj muzeum w Drozdowie tętniło życiem. Wszystko za sprawą Dni Ziół Narwiańskich. Wydarzenie jak co roku przyciągnęło tłumy mieszkańców regionu. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, plastycznych, florystycznych czy mydlarskich, a także zgłębić wiedzę na temat właściwości ziół. Wszystko w rodzinnej atmosferze.
3: Świetnie się bawimy, zrobiliśmy mydełka, świeczki, jest cudownie, bardzo fajny festyn. Bardzo się podoba, możemy się też dużo nauczyć o ziołach różnych, jak robić różne mieszanki, herbatki.
4: Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Przygotowaliśmy całą moc atrakcji, aby wzbogacić wiedzę mieszkańców regionu o ziołach. Przede wszystkim wykłady, które pomogą dowiedzieć się, jaka jest moc ziół, jakie jest ich zastosowanie w lecznictwie, w kosmetologii, w kuchni, ale także szereg warsztatów kulinarnych, plastycznych, florystycznych, które wzmagają zainteresowanie ziołami, a także pokazują ich piękno. Ludzie przyjeżdżają do nas, bo wiedzą, że jest fajnie, przyjemnie, bo sam park robi taką atmosferę, że się chce po prostu tutaj przebywać.
5: Byłam na lodach, byłam na bańkach, byłam na malowaniu twarzy.
6: Wspaniała pogoda była, dużo uśmiechniętych ludzi, fajne warsztaty.
7: Powiem szczerze, te świeczki były bardzo fajne. No na początku mówiłem, że się nie opłaca, bo to zwykłe muzeum, zwiedzanie, ja nie lubię muzeum, bo tak mama mówiła, a tak to normalnie opłacało się bardzo przyjeżdżać.
8: Ogromne gratulacje za całokształt, za organizację, przede wszystkim absolutnie fenomenalne warsztaty. Oby częściej zapraszamy, bo takich właśnie wydarzeń w naszej okolicy trzeba.
1: Wydarzenie zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W dniu imprezy była także dostępna bezpłatna linia autobusowa na trasie Łomża-Drozdowo. To pierwsze takie wydarzenie nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Za nami Festiwal Pieśni Dziadowskiej, Lirników i Opowiadaczy. W sobotę i w niedzielę w Koźle w gminie Kolno nie zabrakło naśladowców dawnych śpiewaków. W festiwalu rywalizowało 16 wykonawców.
9: Ciekawa inicjatywa, ponieważ sięgamy w zasadzie do źródeł, do tradycji ludowej.
10: Wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski.
9: Tej twórczości, która była propagowana przez wędrownych, którzy wędrowali od miejscowości do miejscowości, byli to ludzie popularnie zwani dziadami.
10: Dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno, Mariusz Wesołowski.
11: Stwierdziliśmy, że warto by było podtrzymywać te dawne, stare korzenie muzyczne. Stąd też pomysł na napisanie wniosku. No i po kilku latach udało się, że Ministerstwo Kultury przychyliło się do tego formatu.
10: Joszko Broda, artysta ludowy.
12: Trzeba dać nagrodę ludziom, którzy to w ogóle wymyślili, którzy zdobyli na to kasę, bo to są ludzie, od których się zaczynają genialne rzeczy i tu się zaczyna genialna rzecz.
13: Przyjechałam, aby wziąć udział w konkursie dla solistów grających na lirze korbowej. Szukałam instrumentu, z którym mogłabym śpiewać, improwizować wokalnie.
10: Kim właściwie dzisiaj jest taki lirnik, opowiadacz?
14: My próbujemy odtworzyć to, co działo się wcześniej, kiedy nie było internetu, kiedy nie było telefonów, telewizji. Nawet przecież radia nie było. I lirnicy byli takim ludowym nośnikiem informacji.
1: Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski. Pierwszego dnia imprezy swoje umiejętności prezentowali soliści i zespoły śpiewacze, a także lirnicy. Sobotę zakończyła ludowa potańcówka. Z kolei w niedzielę publiczność mogła posłuchać opowiadaczy. Drugi w tym roku jarmark z kulturą i tradycją na ludowo za nami. Tym razem mieszkańcy Stawisk mogli posłuchać kilku zespołów ludowych, w tym jednego z Bośni i Hercegowiny. W Parku Miejskim nie zabrakło też pysznego jedzenia czy wystawy prac malarskich, a na bardzo dobrą frekwencję wpłynęła słoneczna pogoda. Na jarmarku nie mogło zabraknąć Radia Nadzieja.
15: Katarzyna Dzikowska, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski. Co roku staramy się coś tutaj w parku robić, jakąś taką imprezę na poły ludową.
16: Magdalena Zawielska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Niedzielne popołudnie, mieszkańcy już się przyzwyczaili, że ludowe jarmarki są w parku, także cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tym razem przygotowaliśmy pyszne dania Koła Gospodyń Wiejskich, sporo zespołów folklorystycznych.
10: Dzień dobry, co dzisiaj wasze koło przygotowało dobrego?
17: Przygotowaliśmy dzisiaj chłopski kociołek, karpateczkę, babki ziemniaczane, oponki i rogaliki.
18: Proponuję gołąbki, babkę ziemniaczaną i ciasto własnego wypieku.
10: Jak się paniom podoba dzisiaj jarmark?
19: Bardzo dobrze, bardzo pięknie śpiewają.
20: Bardzo mi się podoba.
10: Pani chyba też się dobrze bawi.
21: Ja jestem dumna, że odbywają się cyklicznie u nas takie imprezy.
22: Przed chwilą żeśmy przyjechali, ale jest fajnie, wesoło. Muzyczka pięknie gra, pogoda dopisuje, super jest.
1: Oba tegoroczne ludowe jarmarki w Parku Miejskim w Stawiskach zorganizowano dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa podlaskiego. Ludowej nuty nie zabrakło także w Łomży. 2,5 godziny tradycyjnej muzyki, tanecznych pląsów i doskonałej zabawy na Starym Rynku. Tak wyglądała potańcówka ludowa, zorganizowana przez projekt artystyczny Meandry, która zakończyła niedzielny jarmark Zasmakuj w Łomży. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem łomżan, a na parkiecie królowali seniorzy.
18: Wspaniale się bawimy, jest fajna impreza, piękna pogoda. Jesteśmy mega szczęśliwi, zadowoleni.
23: Coraz bardziej więcej tych imprez.
18: Co tydzień byśmy chcieli, żeby w Łomży odbywały się takie imprezy.
24: Luksusowo, my lubimy ogólnie muzykę, także bawimy się dobrze.
10: Takie imprezy potrzebne są w Łomży?
24: Zdecydowanie.
10: Może trochę za krótka wręcz dzisiaj ta potańcówka?
24: Nie, my tak często je mamy, że dajemy sobie radę.
25: Świetnie, bawimy się.
10: Super. Impreza się podoba?
25: Bardzo się podoba.
10: Muzyka fajna?
25: Muzyka fajna. Seniorkami jesteśmy, jak pan widzi. Bawimy się świetnie, naprawdę.
26: Muzyka dobra i żeby to było częściej, no.
10: Fajne takie melodie ludowe, prawda?
24: Przepiękne. Naszych czasów w zasadzie, nie?
10: Z czasów młodości, tak?
24: No, oczywiście, oczywiście.
1: Jak wyglądały te wszystkie wydarzenia, o których mówimy? To można sprawdzić na naszym Facebooku, a także naszej stronie radionadzieja.pl.
0: Flash regionu.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Wieczór w dobrym nastroju. Dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
1: Po reklamie.
0: Wieczór w dobrym nastroju.

Noce pełne szaleństwa wciąż pamiętam, nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham. Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań. I tak gonię wiatr bez końca, zmieniam sens w żart.

Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze godzina 17:56. Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Borawska. Cieszę się, że spędzają Państwo czas z Radiem Nadzieja. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu, skąd będziemy transmitować dla Państwa dzisiejszą wieczorną mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. W dzisiejszej Ewangelii Jezus odpowiada na żądanie znaku, wskazując na cud Jonasza jako zapowiedź swojej męki i zmartwychwstania. Jego słowa przypominają nam, że największym znakiem miłości i miłosierdzia Bożego jest On sam, Jezus Chrystus. Rozpoczynając Eucharystię, prośmy o wiarę, która potrafi dostrzegać obecność Boga w naszym życiu oraz o otwarte serca na Jego Słowo, abyśmy potrafili odpowiedzieć na nie miłością i wiernością. Ta Eucharystia jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza, za świętej pamięci Genowefę Staniaszek w 21. rocznicę śmierci. Druga, za świętej pamięci Wiesława Blanda. Trzecia, za świętej pamięci Bronisławę i Józefa Kopacz. Czwarta intencja, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Bartosza. Poza parafią są również odprawiane dwie intencje. Pierwsza, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Karola. I druga, za świętej pamięci Bożenę Mierzejewską w ramach kolejnych mszy świętych gregoriańskich. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej Eucharystii. Panie, który jesteś chlebem żywym, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością świata, zmiłuj się nad nami. Panie, który jesteś dobrym pasterzem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przekazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Micheasza. Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział. Stań, prawuj się wobec gór, niech słuchają pagórki Twego głosu. Słuchajcie, góry sporu Pańskiego, nakłońcie uszu posady ziemi. Oto Pan wiedzie spór ze swym ludem i oskarżać będzie Izraela. Ludu mój, cóż Ci uczyniłem? Czym Ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi, tym, że Cię wywiodłem z ziemi egipskiej, że z domu niewoli wybawiłem Cię, że posłałem przed Tobą Mojżesza, Aarona i Miriam? Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu na wysokości? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z rocznymi cielętami? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy? Powiedziano Ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od Ciebie, jeśli nie czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem Twoim. Oto Słowo Boże. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Kto prawy, ukaże zbawienie. Zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy przez ofiarę zawarli ze mną przymierze. Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią. Temu, kto prawy, ukaże. Nie oskarżam Cię za Twoje ofiary, bo Twe całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę cielca z Twego domu, ani kozłów ze stad Twoich. Temu, kto prawy, ukaże. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie, temu, kto prawo. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Czy myślisz, że jestem pobożny, podobny do ciebie? Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy. Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukaże Boże zbawienie. Temu, kto... Alleluja, alleluja, alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja.
0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
2: Chwała Tobie, Panie.
0: Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, drodzy bracia, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam spotkanie Pana Jezusa z faryzeuszami i niektórymi uczonymi w piśmie. I zobaczmy, że faryzeusze i uczeni w piśmie zwracają się do Pana Jezusa tymi słowami: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. I to słowo nauczycielu nie było używane przez uczniów, tylko było używane przez faryzeuszy, przez uczonych w piśmie, przez osoby, które do Pana Jezusa były negatywnie nastawione. I chociaż oni proszą o ten znak, to tak naprawdę proszą o taką szansę, żeby Pana Jezusa móc na czymś pochwycić. Czyli po prostu w tej takiej prośbie kryją się złe intencje. Ale też zobaczmy, że faryzeusze proszą o kolejny znak, mimo że Pan Jezus uczynił już ich tak wiele do momentu tego spotkania. Liczne uzdrowienia, liczne cuda, liczne sytuacje, w których Pan Jezus pomagał drugiemu człowiekowi, a jednak to dla faryzeuszy, dla uczonych w piśmie było za mało, bo oni chcieli takiego znaku dla siebie, takiego znaku, który zrobi wrażenie na nich. I zobaczmy, że Pan Jezus im odpowiada: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, czyli Pan Jezus w tych słowach stwierdza, że ci faryzeusze i uczeni w piśmie mają zatwardziałe serca, tak samo jak ci, którzy idąc do ziemi obiecanej nie dostrzegali tych znaków, tych cudów, które Pan Bóg dawał im po drodze, żeby do tej ziemi obiecanej dojść. I następnie Pan Jezus stwierdza, że oni nie otrzymają innego znaku niż znak proroka Jonasza. I zobaczmy, że w tym miejscu Pan Jezus wskazuje na siebie, na to, że On sam będzie jednym wielkim znakiem, bo tak jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak samo Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi, czyli krótko mówiąc, Pan Jezus zapowiada swoje zmartwychwstanie i to dzisiejsze słowo pyta nas, czy my dostrzegamy znaki, które daje nam Pan Jezus. Zobaczmy, że jesteśmy na mszy świętej, jesteśmy na Eucharystii, czyli można powiedzieć na takim największym cudzie, jaki istnieje, gdzie możemy doświadczyć tego, jak chleb i wino zamienia się w ciało i krew Chrystusa. Widzimy też krzyż, czyli znak tego, że Pan Jezus z miłości do nas poświęcił się na krzyżu, żebyśmy my mieli szansę doświadczyć zbawienia. Też w Kościele mamy konfesjonał, czyli miejsce i znak, gdzie Pan Bóg udziela nam przebaczenia i daje nam miłosierdzie. Każdy z nas ma pewno Pismo Święte w domu, w którym jest żywe Słowo Boga, gdzie Pan Bóg każdego dnia, gdy to Słowo otworzymy, może nam coś powiedzieć, może właśnie dać nam jakiś znak, jak należy postępować. Ale oprócz tego mamy też liczne żywoty świętych. Współcześnie mamy też wiele historii o ludzkich nawróceniach, a też widzimy wiele sytuacji, gdy ludzie pomagają innym, na przykład poprzez akcje charytatywne. I tu powstaje pytanie, czy my przyjmujemy te znaki, czy dostrzegamy działanie Boga i Jego istnienie. Czy właśnie nie jesteśmy jak ci faryzeusze, którzy dalej nie wierzą i którzy ciągle nadal potrzebują jakiegoś znaku działania Pana Boga? Niech zatem to słowo będzie dla nas takim zaproszeniem, aby korzystać z tych wszystkich znaków, z tych wszystkich cudów, które nam Pan Bóg daje, i żeby każdym kolejnym dniem zbliżać się do Królestwa Niebieskiego. Amen.

0: Dostrzegając działanie Boga w naszym życiu, z ufnością przedstawmy Mu swoje modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił światu Chrystusa jako największy znak miłości Bożej i zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszym państwem, aby podejmując decyzje, kierowali się prawdą, sprawiedliwością i troską o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i zagubionych, aby w Jezusie, znaku miłości Bożej, odnaleźli pociechę i siłę w trudnych chwilach. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy poszukują dowodów wiary, aby otworzyli swoje serca na działanie Ducha Świętego i odkryli obecność Bożą w codzienności. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Bartosza i Karola. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, za polecanych w tej Eucharystii, świętej pamięci Genowefę, Wiesława, Bronisławę, Józefa i Bożenę, aby czym prędzej dostąpili chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy przez uczestnictwo w Eucharystii odnaleźli nadzieję i pewność, że Bóg jest blisko każdego z nas. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty objawiasz nam swoje miłosierdzie przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Jeden chleb, co zmienia się Chrystusa ciał.
2: Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracy rąk ludzkich, to aby stał się dla nas chlebem życia.

a to bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, to jest owoce wina mocznowej pracy rąk ludzkich, to nie przynosimy, aby stał się napojem duchowym. Jak ten chleb, co przed Tobą do pokoju i sercem wzruszonym, niech nasza ofiara da się

Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Brunonem, błogosławionym Czesławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
3: Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michale Archaniele,
2: słowa.
0: Złego Ducha, bądź naszą obroną. O, Chego Bóg pokromić raczy, pokornie o to prosimy. Z Jego ze niskich zastępów, szatana i inne duchy złe. Obędzie szóstki po tym świecie. A teraz w tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa powierzmy Panu Bogu wszystkie nasze intencje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Grzesznymi.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi,
3: godzinę śmierci.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Módl się za nami grzesznymi.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta.
4: Módl się za nami, którzy się
0: o mój Jezu.
3: Nas od ognia piekielnego zaproś do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości.
0: Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Na radiowym zegarze godzina 18:36. Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Zakończyliśmy transmisję wieczornej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu w Łomży. A teraz, trwając w uwielbieniu Pana, posłuchajmy utworu zespołu Exodus 15, Duchu Święty.

Zbudziłam się na antenie Radia Nadzieja, zaśpiewała Alicja Janosz. A ja myślę, że Państwo już dawno się zbudziliście, bo na naszych zegarach mamy już godzinę 18:43. I jest to poniedziałkowy wieczór 20 lipca 2026 roku. To 201 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostały 164 dni. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów, a imieniny obchodzi Czesław, Hieronim, Leon, Paweł i Małgorzata. Słońce wzeszło o godzinie 4:30 i zajdzie kwadrans przed godziną 21:00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 15 minut i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 43 minuty. Jest także dłuższy od najkrótszego dnia w roku aż o 8 godzin i 43 minuty. A dzisiejszy cytat dnia to: wszyscy jesteśmy w rynsztoku, ale niektórzy z nas patrzą w gwiazdy, powiedział Oscar Wilde. I takiego zapatrywania się w gwiazdy życzy Radio Nadzieja. A już teraz na naszej antenie zespół Shepard w utworze Come Back ze specjalną dedykacją dla naszych stałych radiosłuchaczy.

0: Ola Olszewska w utworze Przypadkiem na antenie Radia Nadzieja. A teraz pewne ogłoszenie i to wcale nie przypadkiem. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, ale bez obaw to tylko ćwiczenia. Służby między 7 i 19 będą testować system alarmowania ostrzegania. To tylko sprawdzian, uspokaja wicedyrektor jednego z wydziałów bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim. Posłuchajmy.
1: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
0: Ćwiczenia, w których wezmą udział między innymi samorządowcy, strażacy i policjanci, zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. A to jest Wieczór z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze godzina 18.51, a na naszej antenie Leni i Heart Won't Let Me.

0: na antenie Radia Nadzieja Michał Szczygieł zaśpiewał Więcej, więcej. A w kościele rozpoczął się tydzień świętego Krzysztofa. To coroczna inicjatywa, która łączy modlitwę za kierowców i podróżujących z pomocą misjonarzom. W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr można wesprzeć zakup samochodów, motocykli, łodzi i innych środków transportu wykorzystywanych na terenach misyjnych. O misji Miwa Polska mówi ksiądz Łukasz Zygmunt, dyrektor papieskich dzieł misyjnych diecezji kieleckiej.
1: Miwa Polska jest bardzo przejrzystą organizacją. Tam są konkretne projekty i konkretni ludzie, konkretne wyzwania. I dlatego też widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Papież Benedykt XVI mówi, że człowiek, który się modli, nigdy nie jest sami. Kiedy na parafii modlimy się za naszych misjonarzy, za nasze misjonarki, to wtedy oni czują naszą więź i obecność razem z nimi.
0: W ubiegłym roku dzięki ofiarności darczyńców udało się sfinansować ponad 1000 środków transportu w 36 krajach świata. Tegoroczny tydzień świętego Krzysztofa potrwa do 26 lipca. A na naszym radiowym zegarze już prawie godzina 19, a na naszej antenie Liam Payne i Teardrops.

0: piosenkę z serialu Przyjaciele, czyli I'll Be There For You na antenie Radia Nadzieja. A wczoraj, czyli w niedzielę 19 lipca, Muzeum w Drozdowie tętniło życiem. Wszystko za sprawą Dni Ziół Narwiańskich. Wydarzenie jak co roku przyciągnęło tłumy mieszkańców regionu. Uczestnicy mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach kulinarnych, plastycznych, florystycznych, mydlarskich, papieru czerpanego, tworzenia świec woskowych i sojowych oraz mieszanek ziołowych. Nie zabrakło także edukacyjnych zabaw i konkursów z nagrodami.
1: Świetnie się bawimy, zrobiliśmy mydełka, świeczki, jest cudownie, bardzo fajny festyn, bardzo się podoba, możemy się też dużo nauczyć o ziołach różnych, jak robić różne mieszanki, herbatki.
2: Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Przygotowaliśmy całą moc atrakcji, aby wzbogacić wiedzę mieszkańców regionu o ziołach. Przede wszystkim wykłady, które pomogą dowiedzieć się, jaka jest moc ziół, jakie jest ich zastosowanie w lecznictwie, w kosmetologii, w kuchni, ale także szereg warsztatów kulinarnych, plastycznych, florystycznych, które wzmagają zainteresowanie ziołami, a także pokazują ich piękno. Ludzie przyjeżdżają do nas, bo wiedzą, że jest fajnie, przyjemnie, bo sam park robi taką atmosferę, że się chce po prostu tutaj przebywać.
3: Byłam na lodach, byłam na bańkach, byłam na malowaniu twarzy.
4: Super, fajnie, miła atmosfera.
5: Wspaniała pogoda była, dużo uśmiechniętych ludzi, fajne warsztaty.
6: Powiem szczerze, te świeczki były bardzo fajne. No na początku mówiłem, że się nie opłaca, bo to zwykłe muzeum, zwiedzanie. Ja nie lubię muzeum, bo tak mama mówiła, a tak to normalnie opłacało się bardzo przyjeżdżać.
7: Ogromne gratulacje za całokształt, za organizację. Przede wszystkim absolutnie fenomenalne warsztaty, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wiankowanie było urzekające. Pan obsługujący stanowisko przemiły, pomocny, cudowny. Oczywiście sadzonki, tak jak synek powiedział, ogrom wiedzy, wzbogacające doświadczenie. Oby częściej zapraszamy, bo takich właśnie wydarzeń w naszej okolicy trzeba.
0: Wydarzenie zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W dniu imprezy była także dostępna bezpłatna linia autobusowa na terenie Łomża Drozdowo. A czy można było poznać, odkryć w sobie miłość nieznaną na tej imprezie? Być może tak. Odkryjemy miłość nieznaną. To tytuł utworu Alicji Majewskiej, która już teraz zaśpiewa na antenie Radia Nadzieja.

0: Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
1: Po reklamie.

0: Dawid Litwiński i Wilki na antenie Radia Nadzieja. Drugi w tym roku ludowy jarmark z kulturą i tradycją na Ludowo za nami. Tym razem mieszkańcy Stawisk mogli posłuchać kilku zespołów ludowych, w tym jednego z Bośni i Hercegowiny. W parku miejskim nie zabrakło też pysznego jedzenia czy wystawy prac malarskich. A na bardzo dobrą frekwencję wpłynęła też słoneczna pogoda.
1: Katarzyna Dzikowska, prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski. Co roku staramy się coś tutaj w parku robić, jakąś taką imprezę na poły ludową. Mamy też sporo stoisk rękodzielniczych, nowych, takich świeżych, których do tej pory nie prezentowaliśmy. No cóż, mamy niespodzianki w postaci cudownych zespołów z Grabowa, zespół ludowy z Bośni i Hercegowiny, zespół folkowy, zarażeni folkiem.
2: Magdalena Zawielska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Tym razem przygotowaliśmy pyszne dania koła gospodyń wiejskich, sporo zespołów folklorystycznych. Niedzielne popołudnie, mieszkańcy już się przyzwyczaili, że ludowe jarmarki są w parku, także cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
3: Dzień dobry, co dzisiaj wasze koło przygotowało dobrego?
4: Przygotowaliśmy dzisiaj chłopski kociołek, karpateczkę, babki ziemniaczane, oponki i rogaliki.
5: Dzisiaj same pyszności, jak zawsze. Proponuję gołąbki, babkę ziemniaczaną i ciasto własnego wypieku.
6: Monika Jarzyło, pochodzę z Kolna. A jestem autorką prac malarskich, maluję akrylami, przeważnie przyrodę.
3: Bardzo ludowe te pejzaże, więc chyba pasują do dzisiejszego jarmarku.
6: Wystawa. Myślę, że ludziom się podoba. Zainteresowani są pracami.
3: Jak się paniom podoba dzisiaj jarmark?
7: Bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Bardzo pięknie śpiewają.
8: Bardzo mi się podoba. Niech, żeby młodzi wiedzieli, że to kiedyś było i teraz trzeba to nadal jakby tradycje podtrzymywać.
3: Pani chyba też się dobrze bawi.
9: Ja jestem dumna, że odbywają się cyklicznie u nas takie imprezy.
10: Przed chwilą żeśmy przyjechali, ale jest fajnie, wesoło. Muzyczka pięknie gra, pogoda dopisuje, super jest.

Oba tegoroczne ludowe jarmarki w Parku Miejskim w Stawiskach zorganizowano dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa podlaskiego.

0: Cup i Sound and Grace. Możesz wszystko. Na antenie Radia Nadzieja. A na naszym zegarze 27 już prawie minut po godzinie 19. A w sobotę ogrody biskup w Łomży wypełnią się rodzinną atmosferą. Podczas pikniku u babci Anny dziadkowie będą mogli spędzić aktywnie czas ze swoimi wnukami. Do wspólnego świętowania zaprasza biskup diecezji łomżyńskiej Janusz Stepnowski.
1: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10, to będzie sobota, także zapraszamy do ogrodów biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
0: Rodzinny piknik to okazja do integracji różnych pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć, jak rozwijają się najmłodsi, a dzieci lepiej poznają swoich dziadków i spędzą z nimi wartościowy czas.
1: Mogą też zauważyć ten rozwój swojego wnuczka, który pojawia się raz na rok, czy być może co pół roku. Także to jest też, a ten wnuczek wiele od swoich starszych rówieśników, od swojej babci i od swojego dziadka może się nauczyć. To najmłodsze pokolenie zapewne jest zainteresowane historią rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
0: Początek wydarzenia w najbliższą sobotę o godzinie 10. Weź nie pytaj, weź się przytul. Zaśpiewa już teraz na antenie Radia Nadzieja Paweł Domagała.

0: taneczny nastrój utworem Brother Louie wprowadził nas zespół Modern Talking. Maturzyści odebrali już wyniki egzaminów dojrzałości, a dla wielu z nich to początek kolejnego ważnego etapu – wyboru studiów. Na uczelniach trwa rekrutacja. Nie warto wybierać studiów wyłącznie pod wpływem chwilowej mody czy sugestii otoczenia. Jak podkreśla rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych dr inżynier Ireneusz Żuchowski, najlepszy wybór to taki, który łączy zainteresowania z realną oceną własnych możliwości.
1: Jeżeli rozumiemy pod tym sercem właśnie tą pasję, jakieś zainteresowania, to co lubimy robić, no to sercem jak najbardziej, bo to jednak musimy czy powinniśmy wybierać taki zawód, taką przyszłość dla siebie, żeby łączyć pracę z tym, co lubię robić. I tu jest to serce, no ale oczywiście rozum jest, podpowiada też, żeby ten zawód, który wybieramy, dał nam to taką od tej strony powiedzmy merkantylnej, tak, finansowej, taką dobrą, powiedzmy, przyszłość, czy szansę na dobrą przyszłość.
0: Uczelnie coraz częściej skupiają się nie tylko na pozyskaniu kandydatów, ale również na ich wsparciu podczas studiów. Między innymi w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych podejmowane są działania, które mają ograniczać zjawisko drop-outu, czyli rezygnację ze studiów przed ich ukończeniem.
1: Obraz tego, że mamy bardzo duży dropout, czyli wypadanie, niekończenie studiów, przerywanie studiów na polskich uczelniach wszystkich i publicznych, niepublicznych, to zjawisko to jest, sięga nawet ponad 20%. Albo wybieranie czegoś na siłę, żeby pokazać otoczeniu czy rodzicom, że tak, ja tutaj będę. Trzeba na to z rozsądkiem wszystko patrzeć, żeby ten młody człowiek miał szansę ukończyć takie studia, po których będzie mógł i będzie chciał przede wszystkim pracować.
0: Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży w swojej ofercie posiada kilkanaście kierunków z różnych dziedzin, między innymi budownictwo, rolnictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo. W ofercie uczelni są także studia podyplomowe i kursy. Szczegóły rekrutacji i pełna lista kierunków studiów dostępna jest na stronie internetowej uczelni. Adi Kowalski w utworze O Tobie. Już teraz na antenie Radia Nadzieja.

Land i Apologize na antenie Radia Nadzieja, a do godziny 20 zostało nam już tylko 15 minut. To było pierwsze takie wydarzenie nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Za nami Festiwal Pieśni Dziadowskiej, Lirników i Opowiadaczy. W sobotę i niedzielę w Koźle w gminie Kolno nie zabrakło naśladowców dawnych śpiewaków, którzy z harfą lub lirą w ręku przemierzali kolejne wioski, przynosząc ich mieszkańcom wiedzę na temat tego, co dzieje się na świecie.

0: festiwalu rywalizowało 16 wykonawców. Czym jest pieśń dziadowska i skąd pomysł na taką imprezę? O to pytał nasz reporter, a więcej w naszej relacji.
1: Ciekawa inicjatywa, ponieważ sięgamy w zasadzie do źródeł, do tradycji ludowej.
2: Wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski.
1: Tej twórczości, która była propagowana przez wędrownych, którzy wędrowali od miejscowości do miejscowości, byli to ludzie popularnie zwani dziadami.
2: Dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno, Mariusz Wesołowski.
3: Stwierdziliśmy, że warto by było podtrzymywać te dawne, stare korzenie muzyczne. Stąd też pomysł na napisanie wniosku. No i po kilku latach udało się, że Ministerstwo Kultury przychyliło się do tego formatu.
4: Kazimierz Koter, instruktor Centrum Kultury Gminy Kolno. Lirnicy, baleciarze, opowiadacze. I tak sobie już kiedyś myślałem, żeby zrobić miejsce, gdzie oni się będą mogli po prostu spotkać.
2: Joszko Broda, artysta ludowy.
5: Trzeba dać nagrodę ludziom, którzy to w ogóle wymyślili, którzy zdobyli na to kasę, bo to są ludzie, od których się zaczynają genialne rzeczy i tu się zaczyna genialna rzecz.
6: Przyjechałam, aby wziąć udział w konkursie dla solistów grających na lirze korbowej. Szukałam instrumentu, z którym mogłabym śpiewać, improwizować wokalnie.
2: Skąd panowie przyjechaliście?
7: Ja zapocznę.
8: Ja spod Warszawy.
2: A skąd motywacja, żeby taką muzyką się zajmować?
8: To w ogóle jest forma zmiany życia ze sfery konsumpcyjnej do jakiejś twórczej, czy może odtwórczej, ale na pewno jest to dobra zabawa.
7: No, dziedzictwo to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz to jest powrót do takich podstawowych wartości. I to wartości w muzyce, w tekście, w słowie.
2: Na czym pan przed chwilą zagrał?
9: Zagrałem na ligawce. To taki instrument dęty, drewniany, który ogłasza ważne uroczystości.
2: No. Kim właściwie dzisiaj jest taki lirnik, opowiadacz?
10: My próbujemy odtworzyć to, co działo się wcześniej, kiedy nie było internetu, kiedy nie było telefonów, telewizji, nawet przecież radia nie było. I lirnicy byli takim ludowym nośnikiem informacji.
0: Pierwszego dnia imprezy swoje umiejętności prezentowali soliści zespołu śpiewacze, a także lirnicy. Sobotę zakończyła ludowa potańcówka. Z kolei w niedzielę publiczność mogła posłuchać opowiadaczy. Pierwszy festiwal pieśni dziadowskiej lirników i opowiadaczy otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A teraz na antenie Radia Nadzieja zespół Bratanki w utworze Czerwone Korale.
11: Czerwone!

Robert Gawliński, Nie pokonasz miłości. Na antenie Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze godzina 19:56. Już o 20:00 katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, a jeszcze przed serwisem posłuchajmy utworu Igo pod tytułem Helena.

0: wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W kościele rozpoczął się tydzień świętego Krzysztofa. To coroczna inicjatywa, która łączy modlitwę za kierowców i podróżujących z pomocą misjonarzom. W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr można wesprzeć zakup samochodów, motocykli, łodzi i innych środków transportu wykorzystywanych na terenach misyjnych. O misji Miwa Polska mówi ksiądz Łukasz Zygmunt, dyrektor papieskich dzieł misyjnych diecezji Kielec.
2: Miwa Polska jest bardzo przejrzystą organizacją. Tam są konkretne projekty i konkretni ludzie, konkretne wyzwania. I dlatego też widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Papież Benedykt XVI mówi, że człowiek, który się modli, nigdy nie jest sam. Kiedy na parafii modlimy się za naszych misjonarzy, za nasze misjonarki, to wtedy oni czują naszą więź i obecność razem z nimi.
1: W ubiegłym roku dzięki ofiarności darczyńców udało się sfinansować ponad 1000 środków transportu w 36 krajach świata. Tegoroczny Tydzień Świętego Krzysztofa potrwa do 26 lipca.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Już w najbliższą sobotę ogrody biskupie w Łomży wypełnią się rodzinną atmosferą. Podczas pikniku u babci Anny dziadkowie będą mogli spędzić aktywnie czas ze swoimi wnukami. Do wspólnego świętowania zaprasza biskup diecezji łomżyńskiej Janusz Stepnowski.
3: Oczywiście zapraszamy wszystkich i dziadków, i wnuczków, i rodziców. Będziemy was gościć 25 lipca o godzinie 10. To będzie sobota, także zapraszamy do ogrodów biskupich. Tam zapewne będą różnego rodzaju gry, zabawy dla małych i dla starszych. Wiem, że przyjeżdżają dzieci z różnych części naszego kraju i z naszej Łomży, ale nieraz są dzieci też z zagranicy, które spędzają ten czas u swoich dziadków i u swojej babci.
1: Rodzinny piknik to okazja do integracji różnych pokoleń. Starsi będą mogli zobaczyć, jak rozwijają się najmłodsi, a dzieci lepiej poznają swoich dziadków i spędzą z nimi wartościowy czas, dodaje biskup.
3: Mogą też zauważyć ten rozwój swojego wnuczka, który pojawia się raz na rok, czy być może co pół roku. Także to jest też, a ten wnuczek wiele od swoich starszych rówieśników, od swojej babci i od swojego dziadka może się nauczyć. To najmłodsze pokolenie zapewne jest zainteresowane historią rodziny, historią też życia i babci, i dziadka.
1: Na uczestników czeka wiele atrakcji, od gier i zabaw ruchowych po tańce i wspólne animacje. Początek wydarzenia o godzinie 10.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Puchar Świata w piłce nożnej to nie tylko sportowe emocje, ale także katolickie akcenty. Hiszpania po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu boiskowej rywalizacji.
4: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II.
1: O katolickich akcentach podczas Pucharu Świata w piłce nożnej mówił Karol Darmoros.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Imani i Try Again na antenie Radia Nadzieja. 2,5 godziny tradycyjnej muzyki, tanecznych pląsów i doskonałej zabawy na Starym Rynku. Tak wyglądała potańcówka ludowa zorganizowana przez projekt artystyczny Meandry, która zakończyła niedzielny jarmark Zasmakuj w Łomży. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem łomżan, a na parkiecie seniorów. Na Starym Rynku był nasz reporter, który rozmawiał z uczestnikami potańcówki.
1: Wspaniale się bawimy, jest fajna impreza, piękna pogoda. Jesteśmy mega szczęśliwi, zadowoleni.
2: Coraz bardziej więcej tych imprez.
1: Co tydzień byśmy chcieli, żeby w Łomży odbywały się takie imprezy.
3: Luksusowo, my lubimy ogólnie muzykę, także bawimy się dobrze.
4: Takie imprezy potrzebne są w Łomży?
3: Zdecydowanie.
4: Może trochę za krótka wręcz dzisiaj ta potańcówka?
3: Nie, my tak często je mamy, że dajemy sobie radę.
5: Świetnie, bawimy się. Super.
4: Impreza się podoba?
5: Bardzo się
4: podoba. Muzyka fajna?
5: Muzyka fajna. Seniorkami jesteśmy, jak pan widzi. Bawimy się świetnie, naprawdę.
6: Muzyka dobra i żeby to było częściej, no.
4: Fajne takie melodie ludowe, prawda?
7: Przepiękne. Naszych czasów w zasadzie, nie?
4: Z czasów młodości, tak?
7: No, oczywiście, oczywiście.
0: Potańcówkę zorganizowano w ramach projektu Nowa Tura Kultura – Inkluzywność jako przestrzeń dialogu, który realizowany jest w ramach grantu ze środków Unii Europejskiej. Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 9 minut po godzinie 20, a na naszej antenie zaśpiewa teraz Edyta Bartosiewicz swój przebój Jenny.

Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze już 14 minut po godzinie 20. O 20.20 wieczorna modlitwa różańcowa. Serdecznie zapraszam do włączania się do wspólnej modlitwy. Ci z Państwa, którzy chcą odmawiać z nami różaniec na naszej antenie, proponuję wzięcie do rąk swoich telefonów i wybranie jednego z numerów 512-123-502 lub 512-123-503. A w oczekiwaniu na modlitwę różańcową posłuchajmy utworu zespołu Trzecia Godzina Dnia zatytułowanego Jego Miłość.

zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica chwalebna, pierwsza tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Anioł przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Pójdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zosia.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zapraszam.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
3: Z Panem Bogiem. Druga tajemnica, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Z Dziejów Apostolskich. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną i przebywali tam w sali na górze.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uzapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
5: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica. Zesłanie Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
3: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Grażyna. Z Panem Bogiem.
3: Bóg z Panem zapłać. Bogiem. Czwarta tajemnica, wniebowzięcie Maryi. z Apokalipsy świętego Jana. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,

0: Maryjo, o Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uchwała za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Piąta tajemnica, ukoronowanie Maryi na Królowę Nieba i Ziemi. Z Ewangelii świętego Łukasza. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego o pokój na całym świecie, o pokój w naszej Ojczyźnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: O Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem, a w studiu modliły się siostry benedyktynki misjonarki, siostra Benita i siostra Chrystiana. Dobrej nocy z Panem Bogiem.

Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach tej

Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za wspólną wieczorną modlitwę różańcową. Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 55 minut po godzinie 20, a już o 21 apel jasnogórski. O godzinie 22:10 jak codziennie aktualności Radia Watykańskiego. A ja już się z Państwem żegnam, dziękując za wspólnie spędzony wieczór. Z Panem Bogiem, do usłyszenia już jutro.

Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV złożył wizytę na Monte Cassino, modlił się tam o pokój. Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Zakończył się amerykański mundial, nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież złożył dziś rano prywatną wizytę w benedyktyńskim opactwie Monte Cassino. Wizyta miała charakter prywatny. Leon XIV modlił się przy grobie świętego Benedykta. Jego wstawiennictwu zawierzył sprawę pokoju we wszystkich regionach świata, które są dotknięte krwawymi konfliktami. Papież zatrzymał się u benedyktynów na obiad, a następnie powrócił do Castel Gandolfo. Dzięki zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej zainaugurowano kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Tym razem jest to Bazylika Matki Bożej Większej, mówi pomysłodawca polskiego przewodnika, ambasador Adam Kwiatkowski.
2: Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj inaugurujemy możliwość zwiedzania tej bazyliki po polsku. To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny Jego Eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
1: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
3: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności stolicy apostolskiej z narodem ukraińskim.
1: Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
4: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: A naszym gościem dnia jest dr Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzień dobry, panie rektorze.
3: Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Tegoroczni maturzyści poznali już wyniki egzaminu dojrzałości. Teraz czas wyboru studiów. Czym się kierować, sercem czy rozumem?
3: I tym można by powiedzieć, bo jednak jeżeli rozumiemy pod tym sercem właśnie tą pasję, jakieś zainteresowania, to co lubimy robić, no to sercem jak najbardziej, bo to jednak musimy czy powinniśmy wybierać taki zawód, taką przyszłość dla siebie, żeby łączyć pracę z tym, co lubię robić, bo najgorzej jak robimy coś, czego nie lubimy, prawda? To nie jest, to wtedy nie pracujemy efektywnie i to jest to serce. No ale oczywiście rozum jest, podpowiada też, żeby ten zawód, który wybieramy, dał nam to taką od tej strony, powiedzmy, merkantylnej, tak, finansowej, taką dobrą, powiedzmy, przyszłość, czy szansę na dobrą przyszłość. No bo w każdym zawodzie można być, można mieć wykształcenie w każdym zawodzie, nawet tym najlepiej płatnym i ciężko sobie radzić, chociażby właśnie dlatego, że ktoś wybrał na siłę. Znamy takie przypadki, gdzie
2: rodzice wybierają,
3: tak, albo bo tata był prawnikiem, dziadek był prawnikiem, to ja powinienem też być prawnikiem, no i się poddaję temu, a to nie do końca jest to, bo moja pasja jest zupełnie gdzie indziej, moje serce jest gdzie indziej i tutaj się rodzi problem, więc trzeba łączyć te dwie rzeczy, bo coś na siłę, to niestety i to mamy, i to pokazuje obraz i nie tylko polskiego szkolnictwa wyższego, obraz tego, że mamy bardzo duży dropout, czyli wypadanie, niekończenie studiów, przerywanie studiów na polskich uczelniach wszystkich i publicznych, niepublicznych. To zjawisko to jest, sięga nawet ponad 20%, a więc ci, którzy rozpoczynają studia, przerywają je, nie kończą ich ze względu właśnie na ten nietrafiony wybór. Czasami z tą złą, to złe słowo, taką no nietrafioną podpowiedź, powiedzmy, tak? Albo wybieranie czegoś na siłę, żeby pokazać otoczeniu czy rodzicom, że tak, ja tutaj będę, a mam na myśli coś innego i tu trzeba na to z rozsądkiem wszystko patrzeć, żeby ten młody człowiek miał szansę ukończyć takie studia, po których będzie mógł i będzie chciał przede wszystkim pracować.
2: A czy istnieją humaniści z krwi i kości, którzy sobie nie poradzą na budownictwie czy pielęgniarstwie? Bo zastanawiam się nad tym, czy nie za łatwo trochę wciskamy dzieci do takich szufladek. Humanista, nauki ścisłe.
3: Nie. Generalnie jak życie pokazuje i świat, wszystkiego można człowieka nauczyć, jeżeli on będzie chciał się nauczyć, tak? Ja mam doświadczenie takie z przygotowywania mojej córki do architektury, do studiów na kierunku architektura i wszystkie szkoły rysunku, które przygotowują do egzaminu na ten kierunek. Mówią ci ludzie, którzy prowadzą te szkoły, mówią, ja rysunku jestem w stanie nauczyć każdego, kto będzie chciał się nauczyć, tak? On nie będzie wybitnym artystą, ale od strony technicznej i takiej, żeby zdać egzamin na architekturę, możemy każdego nauczyć. I uważam, że każdy, jeżeli będzie chciał się nauczyć, jeżeli to będzie jego pasją, to nawet jeżeli ma zacięcie humanistyczne, to ukończy i budownictwo, i architekturę, i mechatronikę, bo dusza humanisty, dusza artysty, my mamy też przykłady na naszej uczelni, kiedy okazuje się, że na przykład mamy na studiach inżynierskich osoby, które kończyły u nas w Łomży plastyk, tak ten w cudzysłowie, tak, czyli artyści. Powiem szczerze, że nawet nie spodziewałem się tego, a jak się dowiedziałem, że są dziewczyny, studentki, które są po plastyki, są na studiach inżynierskich i mówią, że są zadowolone, że to nie był wybór na siłę jakiś i tak dalej, tylko to był świadomy wybór. Często może nawet to wykształcenie artystyczne pomaga w inżynierskich, przynajmniej w niektórych inżynierskich obszarach.
2: I pewnie wielu matematyków pisze wiersze, a wielu fizyków jest filozofami. To też znamy takie przykłady.
3: Tak, dokładnie tak. To jest, no, to życie różnie nam się plecie, prawda? Takie główne zainteresowanie wcale nie musi oznaczać, że w innych obszarach się nie odnajdziemy.
2: A czy współczesny 18-19-latek już powinien wiedzieć, co chce robić w przyszłości?
3: Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno powinien poszukiwać. bo poszukiwanie to jest najważniejsze. No mamy taki świat, że trudno często młodemu człowiekowi na 100% powiedzieć, co ja będę robił w przyszłości. To też to zjawisko dropoutu pokazuje, to, że przerywają młodzi ludzie, że zmieniają kierunki, ale z drugiej strony przecież mamy bardzo wiele przykładów, że młodzi ludzie od razu są ukierunkowani, tak? Więc to nie jest takie jednostronne, że wszyscy nie wiedzą albo wszyscy wiedzą. Natomiast jedno jest pewne, że trzeba tym młodym ludziom pomagać. Pomagać w tym poszukiwaniu, żeby oni mieli szansę poznawania różnych zawodów, różnych obszarów, powiedzmy, dziedzin życia, w których mogą pracować, żeby się łatwiej odnajdywali w tym, bo przecież ten świat się zmienia, tak? Mówimy teraz, no sztuczna inteligencja atakuje nas z każdej strony i jedni mówią, że sztuczna inteligencja wiele zawodów zmiecie z powierzchni ziemi, że za chwilę ich nie będą znane. Mamy raporty pokazujące, że za 10-15 lat 30%, 50% zawodów, które dziś znamy, ich nie będzie, ale jest wiele zawodów, które będą, bo sztuczna inteligencja nie wymieni nam uszczelki w zlewie, w kranie i tak dalej, i tak dalej, więc pewne rzeczy ułatwi tą pracę, więc tutaj musimy jak gdyby tym młodym ludziom pokazywać, że są zawody, są obszary, są różne dziedziny życia, on nie będzie musiał. Zresztą w Europie Zachodniej, w Niemczech, w Portugalii, w Hiszpanii jest taka tendencja i ona jest od kilku lat jednym ze sposobów podejścia do wyboru dalszej ścieżki tej edukacyjno-zawodowej. Jest rok tak zwany rok przerwy, gdzie młody człowiek po maturze, powiedzmy odpowiedniku naszej matury, robi sobie przerwę, idzie do pracy, ale on ma iść do pracy, rozpoznać, co go będzie interesowało, czy rzeczywiście ten zawód, o którym on myśli, o te studia, o których myśli, czy to jest to, co da mu satysfakcję, tak? I to też jest metoda. Dzisiaj wielu młodych ludzi nie boi się tego, robi tą przerwę sobie roczną, idzie do pracy, idzie na staż, w trakcie studiów robi przerwę, żeby jeszcze sprawdzić, przekonać się, czy to był dobry wybór. I tutaj różne ścieżki, wiadomo, że to indywidualne musi być, ale jedno jest pewne, im lepsze wsparcie ma młody człowiek, tym łatwiej mu tą decyzję podjąć i ta decyzja ma szansę na to, że będzie ta decyzja bardziej trafna, tak, że ona będzie, że on będzie później w tym zawodzie pracował. No bardzo tak, to jest takie trudne, bo proszę zobaczyć poziom niżej, jak się przeniesiemy. Wybór ze szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, tam mamy jeszcze młodszych ludzi i oni muszą podejmować decyzje, czy liceum, czy technikum, jak technikum, jakie, tak? I to też jest tam bardzo dużo tych nietrafionych wyborów, zmiany kierunku, jeśli chodzi o szkoły zawodowe, no bo to jest taki etap i współczesny świat jest troszkę inny już niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu w szczególności, gdzie było ukierunkowanie. Ty będziesz takim, w takim zawodzie pracował i koniec, prawda? Dzisiaj mamy dużo większy wybór, dużo większą swobodę, a przede wszystkim dużo więcej możliwości. W związku z tym młodzi ludzie powinni z tego korzystać, ale z drugiej strony no, ten wybór jest trudniejszy.
2: Panie rektorze, wspomina pan o tym zjawisku dropoutu. Czy to jest zawsze problem? Bo może to wynika z tego, że ci młodzi ludzie teraz mniej się boją przerwać nietrafione studia.
3: Znaczy tak, to jest problem, jeżeli podjął studia i nie skończył studiów w ogóle. Mhm. Jeżeli natomiast stwierdza po pierwszym semestrze, pierwszym roku nawet, czy po drugim roku, że jednak to nie ten kierunek, to zawsze istnieje możliwość, bo dzisiaj mamy tak skonstruowane programy studiów i takie podejście, że pierwszy rok to jest w szczególności pierwszy rok, to jest przede wszystkim kształcenie ogólne, takie podstawy, gdzie można zawsze kierunek zmienić. Wtedy pojawiają się niewielkie różnice. Oczywiście nie mówię tutaj o takich bardzo specjalistycznych kierunkach jak prawo, nie wiem, medycyna, prawda, i tak dalej, ale generalnie proszę zauważyć rozwiązania nawet, powiedzmy, no taka szkoła główna handlowa, gdzie na pierwszym roku wszyscy praktycznie uczą się tego samego, dopiero później ukierunkowują się i te programy są budowane w sposób elastyczny na uczelniach, żeby właśnie młody człowiek, jeżeli stwierdzi, że to nie jest to, to żeby mógł przenieść się bez większej straty dla siebie, tak? Bez większej straty dla siebie. I w tym sensie to nie jest problem, bo to poszukiwanie wcale nie jest złe. Jeżeli on u nas zaczyna A tak bywa. Na przykład zaczyna bezpieczeństwo wewnętrzne, a po 3 miesiącach przychodzi, że nie, mi ten kierunek nie pasuje, ja chcę się przenieść na przykład na rolnictwo, tak? To nie stanowi żadnego problemu. Najgorzej, jak jest młody człowiek, który jest na 2., 3. roku i on rzuca studia, bo stwierdza, że studia nie są dla niego, bo nie rozumie pewnych rzeczy. A później przekonuje się za 5-10 lat, jaki to wielki błąd popełnił, bo te studia są mu potrzebne w pracy, tak?
2: On i wy próbujecie takich studentów jakoś temu przeciwdziałać?
3: No tak, staramy się wspierać ich. Mamy poradnictwo psychologiczne, mamy zajęcia wyrównawcze, bo te przyczyny różne są tego porzucania. Gdzieś tam sobie nie radzi. Matematyka, fizyka, chemia na przykład, prawda? Gdzieś tam szuka innej drogi dla siebie, albo ma nawet problemy czasami.
2: Właśnie coś w życiu się zadziała.
3: Coś się w życiu dzieje. No ma, różne są przykłady, powiedzmy bardziej dojrzali, a nawet młodzi, którzy szybko wzięli ślub. Dzisiaj rozwody są bardzo często takim traumatycznym przejściem dla tych młodych ludzi i oni wtedy tracą sens z oczu, tak? Tego wszystkiego, co do tej pory robili. Przerywają te studia. Nie dalej, w ubiegłym tygodniu miałem telefon od młodego człowieka, który nie zaliczył tego semestru, nie chodził na zajęcia, no bo właśnie rozwód się przytrafił tam i mówi, co on ma zrobić. Oczywiście pomożemy, tego semestru już nie nadrobisz, bo jak nie chodziłeś na zajęcia, ale musimy znaleźć rozwiązanie takie, żebyś wziął czy urlop dziekański, ten przeczekał semestr i mógł kontynuować studia. On się szybko otrząsnął, ale różne sytuacje życiowe bywają, czasami śmierć osoby bliskiej, czasami też pomysł na jakiś tam wyjazd i dobrze, jak młody człowiek sobie pojedzie gdzieś tam za granicę, zarobi, ale zawsze może wziąć urlop dziekański i za rok wrócić i kontynuować tą naukę. Tak jak mówię, najgorsza jest sytuacja, kiedy ja zawsze mówię, słuchaj, jeżeli już inne rzeczy ciebie nie przekonują, to zobacz, 3 lata chodziłeś na studia. Czas, pieniądze, wysiłek. To wszystko tak jakbyś wyrzucał w błoto, tak? To ja bym chciał chodzić za takimi ludźmi, którzy to robią i zbierać ten, nie tylko te pieniądze, ale ten czas dla siebie, prawda? Ten wysiłek, który włożyłeś, wielu ludzi by chciało mieć taką szansę, żebyś to skorzystał. Zostało ci semestr albo 2 semestry do końca studiów, a ty rezygnujesz ze studiów, jeżeli nie ma żadnych w zasadzie z punktu widzenia takich formalnych podstaw do tego, żeby rezygnował ze studiów, bo ma wszystko zaliczone.
2: I te rozmowy coś dają?
3: Tak. Często ci ludzie...
2: Ale to chyba na takiej właśnie uczelni jak wasza, gdzie ta bliskość ze studentami jest większa niż na jakichś gigantycznych uczelniach.
3: To też na pewno, natomiast to się bardzo mocno zmienia, bo uczelnie widzą ten problem, tak? Zauważają i organizują to właśnie wsparcie w różnych zakresach. My właśnie rozpoczęliśmy w tym roku projekt i kilkadziesiąt uczelni w Polsce właśnie ten projekt przeciwdziałania dropoutowi. To ma służyć właśnie temu, żeby to zjawisko zmniejszyć, bo to wcale nie jest tak, to też można by powiedzieć z drugiej strony spojrzeć na ten medal, powiedzieć, no tak, nie kończą studiów, bo się nie nadają do tego, prawda? Ale tak jak szkołę podstawową, można by powiedzieć, że też wiele młodych ludzi nie ma takiego predyspozycji, a wszyscy muszą skończyć szkołę podstawową, tak? Ja nie mówię, że wszyscy muszą skończyć studia, którzy rozpoczęli, ale nie chcemy, aby to niekończenie wynikało z takich rzeczy, które nie powinny powodować tego niekończenia, tak? Bo jeżeli ktoś rzeczywiście nie radzi sobie w tak już, można by powiedzieć, bardzo mocno widać, że nie opanował pewnych materiałów, no to nie skończy studiów. No to jest w pewnym sensie naturalne i to się nazywa, tak można powiedzieć technicznie u nas, odsiewem, tak? Naturalny odsiew, nie poradził sobie, okej, zrezygnął, ale chodzi o tych, którzy nie ma podstaw właśnie ani merytorycznych, ani innych, żeby zrezygnowali, oni jednak rezygnują, jakieś tam inne czynniki na to wpływają.
2: A czym się powinni kierować młodzi ludzie przy wyborze uczelni?
3: Ja myślę, że przede wszystkim tym, co chcą studiować, tak? Ja zawsze powtarzam, jak my jeździmy, promujemy się, mówimy, że na naszej uczelni jakie są kierunki, że my nigdy nie namawiamy, że wszyscy mają przyjść do nas. Ty musisz sam wybrać, co będzie dla ciebie najlepsze. Pierwsze to jest to, co chcesz studiować, a dopiero później, gdzie chcesz studiować, tak? A wszystkie inne czynniki to są, mają wtórną rzecz. Są ludzie, którzy chcą z tych mniejszych miejscowości, z takiego miasta jak Łomża i podłomżyńskich miejscowości, wyjechać do dużego miasta. I to jest naturalne, ich nie zatrzymamy.
2: I kierują się wyborem miasta.
3: I pojadą, tak jest, pojadą do Wrocławia, Gdańska, Białegostoku, Warszawy, prawda? Bo tam widzą, mają upatrzony i kierunek, uczelnie w dużym mieście, bo ono daje jakieś tam możliwości. Ale mamy bardzo dużo ludzi młodych, którzy nie widzą się w wielkim mieście i mają tutaj wybór, tak w naszej Łomży. Mamy przecież w końcu 4 uczelnie i różne kierunki na tych uczelniach i teraz muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki kierunek, na jakich, czy studia stacjonarne, czy niestacjonarne, bo wielu tych młodych ludzi chce pracować od poniedziałku do piątku. Z tym też się spotykamy, no, że jednak ci, którzy zostają w Łomży, czy w miejscowości okolicznych, ich podejście jest takie, od poniedziałku do piątku pracuję, w weekend studiuję, czyli dwa w jednym, zdobywam doświadczenie, zarabiam na siebie, już nie jestem na utrzymaniu rodziców albo odciążam rodziców, prawda? A jednocześnie podnoszę swoje kwalifikacje, kompetencje, studiuję i to są te, i to jest takie zdrowe podejście, gdzie widać, że wtedy młody człowiek wie, czego chce, tak? Że wie, czego chce. Ja zawsze mówię, bardzo fajnie mi się podoba, bo tutaj jednak jest to zróżnicowanie, jeśli chodzi o takie podejście ze względu na płeć. To można zauważyć, że często młodzi panowie, to oni mówią, o, bo ja pracuję, to ja nie miałem czasu i tak dalej. I oni, te ich wybory są trudniejsze. A kobieta, dziewczyna młoda, nawet jak ma małe dziecko, ona zawsze zdąży, zawsze poradzi sobie i ten wybór wydaje się zawsze bardziej taki trafiony, czy może bardziej przemyślany, nie wiem, tak? Ukierunkowany na to. Oczywiście trzeba patrzeć też, co uczelnia daje, tak? Jakie możliwości, ale także w czym wspiera. Tak jak mówię, no u nas na przykład mamy pokoiki dla pani z dziećmi małymi i co weekend przynajmniej kilka pań przyjeżdża albo z mężem, albo z rodzicami, z małym dzieckiem. W przerwach między zajęciami chodzą do tych hoteli, do tego hotelika i karmią te dzieci. Więc to wszystko można połączyć. I studia, i małe dziecko, i pracę, to życie pokazuje.
2: Ale to już jest taka duża świadomość, bo kiedyś się mówiło, o, nie dostałeś się na studia stacjonarne, to pójdziesz na zaoczne. Teraz to jest inaczej, to jest często po prostu wybór.
3: Tak, to jest wybór, to jest świadomy wybór, że studia niestacjonarne wcale nie są tymi studiami, można by powiedzieć, drugiej kategorii, tak jak to kiedyś to było, o, zaoczne, nie? Mhm. Student zaoczny to takie, jak gdyby pejoratywne znaczenie miało. Dzisiaj nie. Dzisiaj to jest taka świadomy wybór, bo ja chcę pracować. Jednocześnie zbieram doświadczenie i jednocześnie zarabiam. I dzięki temu jestem samodzielny, samodzielna. Mogę sobie poradzić w życiu. I to jest fajne właśnie, że takie możliwości są.
2: A które kierunki, jak się spodziewacie, będą najbardziej popularne i oblegane u was w tym roku?
3: No, nadal cały czas i miejmy, że tak będzie. Jeszcze przez wiele lat nadzieję. Pielęgniarstwo to jest ten kierunek, gdzie w całej Polsce mamy rekordy popularności. Oczywiście pomijam tam medyczne, w sensie kierunki lekarskie, ale pielęgniarstwo tam, gdzie jest, to no, bije rekordy popularności. Ale jestem po kilku rozmowach z kilkoma dyrektorami szpitali z naszego województwa i z województwa mazowieckiego. Nadal tych pielęgniarek brakuje, ta wymiana pokoleniowa trwa i to jest potrzebne, więc pielęgniarstwo jak najbardziej. Dobrze też budownictwo i rolnictwo. To są te, rolnictwo to nasz sztandarowy kierunek, kiedyś jedyny. Pomimo tego, że na wielu uniwersytetach, gdzie jest rolnictwo, jest problem, no to my to rolnictwo co roku mamy nabór, zbierają się dwie grupy studentów, więc tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Budownictwo też, mimo że to jest trudny kierunek i był taki moment, gdzie na budownictwo było małe zainteresowanie, zresztą to widać też w technikach budowlanych, gdzie bardzo mało uczniów przychodzi do tych techników, ale jednak Jednak teraz to się zaczyna odradzać. Chyba też młodzi ludzie zaczynają rozumieć. To jest taka kolejna zasada, którą ktoś mi kiedyś powiedział. Ja staram się przekazywać młodym ludziom, że lepiej przez te 5 lat studiów ciężko pracować, a potem przez całe życie łatwo żyć, niż kończyć studia i bawić się dobrze przez 5 lat, a potem całe życie narzekać, że jak mi ciężko w życiu, bo nie mogę znaleźć pracy, albo ta praca jest niesatysfakcjonująca z różnych aspektów, prawda? Więc to są te kierunki. No i logistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne, które mamy, powiedzmy tutaj troszkę trudniej, ale to też wynika z bardzo dużej ilości ofert na tych kierunkach, co powoduje, że no wiadomo, ta liczba osób się rozprasza na wiele uczelni.
2: A jeśli chodzi o budownictwo i sztuczną, budownictwo i rolnictwo, to sztuczna inteligencja tutaj też mocno wkroczyła w te dziedziny naszego życia i wy też dostosowujecie nauczanie właśnie do tego, do tych zmian. Jeśli chodzi o rolnictwo, to nie tylko sztuczna inteligencja, ale też klimat i tak dalej, nowoczesność. No a jeśli chodzi o budownictwo, no to inteligentne domy to jest przyszłość
3: tak
2: i
3: jest.
2: Rzeczywistość.
3: Tak jest, to jest rzeczywistość już dziś i my wprowadzamy i wprowadziliśmy do programu wszystkich kierunków przedmiot, który jest związany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w danym zawodzie. Rolnictwo, no tutaj te różne obszary wchodzą, rolnictwo regeneratywne, tutaj ćwiczymy także w sensie takim, że mamy projekty międzynarodowe dotyczące tych rozwiązań proekologicznych w obszarze rolnictwa, wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji i w rolnictwie, i w kształceniu, przygotowywaniu rolników. To wszystko się dzieje. Pojawia się rolnictwo miejskie, które chcielibyśmy też wprowadzić. W Japonii pierwsza farma, wczoraj wyczytałem, pierwsza farma na dużą skalę, gdzie w ogóle cała produkcja odbywa się pod dachem, w warunkach kontrolowanych, ze sztucznym naświetleniem, z pełni kontrolowaną podlewaniem, ochroną, ale to wszystko ma swoje zalety z punktu widzenia współczesnego rolnictwa i zmian związanych z klimatem, że tam nie mamy wpływu ani nie, czy inaczej nie dopuszczamy właśnie szkodników, chorób, bo w zasadzie to jest jak laboratorium, więc ilość zużywanych środków ochrony roślin diametralnie się zmniejsza. Oczywiście ktoś powie, że dużo energii, to tak, dużo energii, natomiast no mamy już dzisiaj odnawialne źródła energii, możemy z nich korzystać, więc to przestaje być problemem, bo w rolnictwie wprowadzanie odnawialnych źródeł energii przyspiesza bardzo mocno. I dzięki temu jesteśmy uniezależnieni od warunków pogodowych. Grad nam nie zniszczy uprawy, powódź nam nie zniszczy, susza nam nie zniszczy. I to są takie rzeczy, które jeszcze może dzisiaj w naszych warunkach i w przypadku naszego rolnictwa nie są tak popularne, ale będą się pojawiały. W dużych miastach to już obserwujemy i w Chinach, gdzie w wielkich miastach buduje się takie budynki jako farmy po to, żeby nie wozić warzyw, w szczególności i ziół do restauracji przez wiele kilometrów, setki czy tysiące kilometrów, tylko żeby ta uprawa była na miejscu, pod ręką, że ten towar jest świeżutki, dostarczany w ciągu czasami kilkunastu, a czasami tam dwóch, trzech godzin.
2: I tu dziś musimy kończyć naszą rozmowę. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych, był naszym gościem dnia. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję pani redaktor i życzę wszystkim udanych wakacji, urlopów, kto jeszcze nie wykorzystał, więc mam nadzieję, że pogoda nam się ustabilizuje i będziemy mogli korzystać z uroków polskiego lata.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Nasz gość dnia.